0: Łukasz Gibała z miażdżącą przewagą wygrywa przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Został zatrzymany przez służby na Dolnym Śląsku. To mężczyzna, który groził zamachem premierowi i wicepremierowi.
1: SK Rock. Raport.
0: 6 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Z dużą przewagą nad kontrkandydatką Łukasz Gibała wygrywa przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Gibałę poparło ponad 62% głosujących. Monika Piątkowska, którą wystawiły do tych wyborów Koalicja Obywatelska i PSL, zdobyła niecałe 38%.
2: Pan Łukasz Gibała zdobył 161 184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98 306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
0: Mówi sędzia Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Ślubowanie Łukasz Gibała ma złożyć na najbliższej sesji Rady Miasta 21 października.
2: Biegnie kilka terminów. Pierwszy termin jest do wnoszenia ewentualnych protestów do Sądu Okręgowego w Krakowie. To jest 14 dni i przepis mówi o tym, że na najbliższej sesji Rady Miasta prezydent składa ślubowanie przed Radą Miasta i odbiera zaświadczenie o wyborze.
0: Frekwencja we wczorajszym głosowaniu wyniosła 44,5%, to niecały procent więcej niż w pierwszej turze. Łukasz Gibała zapowiada współpracę ze wszystkimi ponad podziałami.
3: Mam takie wrażenie, że dzisiaj w Polsce coraz więcej osób widzi, że nie musimy żyć w tej rzeczywistości, którą projektują nam politycy z Warszawy. Coraz więcej osób widzi, że my sami w naszych miastach i miejscowościach lepiej wiemy, co jest dla nas dobre.
0: Koalicja Obywatelska, która wystawiła Piątkowską, to również partia odwołanego w majowym referendum byłego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Musimy odbudować zaufanie społeczne, mówi po przegranej Piątkowska.
4: Miałam świadomość tego, naprawdę, miałam pełną świadomość tego, że startuję w bardzo trudnym momencie. Co ten wynik pokazuje? Pokazuje rzecz tak naprawdę oczywistą. Musimy pracować jeszcze więcej i jeszcze ciężej.
0: A zdaniem ekspertów słaby wynik kandydatki Koalicji Obywatelskiej w drugiej turze to również efekt poparcia Gibały przez wyborców zarówno prawej, jak i lewej strony politycznego stołu.
1: To jest raport.
0: Mężczyzna, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza, ma około 60 lat. Został zatrzymany przez służby na Dolnym Śląsku, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Rzeczniczka resortu Karolina Gałecka dodaje, że zatrzymanie to efekt intensywnej pracy służb.
5: To zgłoszenie wpłynęło dzisiaj od mężczyzny do SOP-u, który przekazał tę informację do policji i informacja zawierała oczywiście grożenie zamachem na premiera i wicepremiera.
0: Dziś mamy dowiedzieć się więcej szczegółów w sprawie okoliczności zatrzymania.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Aż 55% badanych uważa, że obecne przepisy, podatki i też warunki gospodarcze w Polsce nie sprzyjają przedsiębiorczości i zakładaniu własnych firm. Tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie Dziennika Gazety Prawnej. Tak złego wyniku w tym kontekście jeszcze dotąd nie było.
6: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
7: Pogoda.
8: Proszę Państwa, pierwszy przymrozek pojawił się tej nocy w Kielcach. Minus 0,3.
9: Gdzie Kielcach, jeszcze? Bo mi się wydaje, że już trzeba by oponki zimowe.
8: No nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale na przykład na Helu, czy też w Helu, 10 na plusie. No wiadomo, polskie piekło, więc wszystko się zgadza. W ciągu dnia, proszę Państwa, temperatury no iście jesienne. Dzisiaj najcieplej będzie w okolicach Bydgoszczy, czy też właśnie Gdańskiej, Olsztyna, tam do stopni 13. Warszawa z 12, Łódź, Kielce, Katowice, Kraków, tutaj w okolicach stopni 11. Możliwe też przelotne opady deszczu, ale z tymi prognozami to różnie bywa. Wczoraj przez cały dzień mówię, ale dzisiaj ładna pogoda, elegancko, w miarę przejaśnienia i tak dalej. Wychodzimy na spacer, punkt 15 zaczęło padać. Patrzę w Google, a on mi mówi, że nie pada. No co ty mi mówisz, że nie pada?
9: Mówił
8: pada.
9: Ci Google, że nie pada?
8: Oszukiwał
9: mnie. No po prostu oszukiwał cię, zrobił cię w pambuko.
8: Dziadostwo.
9: No ła.
7: Po tym, co powiedziałeś i jak to powiedziałeś, dochodzę do wniosku, że te krótkie spodenki to jednak może nie być dobry pomysł.
6: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
11: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.

0: naprawdę wspaniale jest wstać o 5:30 rano, ale jeszcze wspaniale jest zaraz potem położyć się do łóżka i spać jeszcze 3 godziny.
1: Eska Rock.

0: To sztuka latania. Za nami, drodzy Państwo, Lady Punk w ST Rock, dokładnie kwadrans po godzinie 6. Cudowny poniedziałek.
1: Cudowny. Będziemy teraz mówić o sztuce zabezpieczenia, bo dzisiaj mamy Dzień Bezpiecznego Komputera i będziemy też Wam o tym opowiadać, jak zabezpieczać komputer bezpiecznie, żeby on był, żeby nikt nam nic nie ukradł. Ja tego nie wiem, jak to robić, więc chętnie się też nauczę. Ale najpierw o zabezpieczeniu, bo tak, Wojtek, drapie Cię w gardle?
2: Troszkę mnie drapie w gardle.
1: Mnie też troszkę drapie w gardle.
2: I teraz może koń się nas drapie w gardle.
1: Myślisz? No ale nie, daleko ma do mnie.
0: Czekajcie, ale to podobnie jak ja, tak spędzaliście weekend, 3 gitary, ognisko do rana i darcie papy, po prostu na całą
1: Nie było darcia papy.
0: Nie, nie było.
1: Nie.
2: Ale rzeczywiście
1: nie
2: na budowie były.
1: Słuchajcie, więc to mleko z masłem, z miodem, z czosnkiem, tak się trzeba zabezpieczać. Ja jednak jestem wielką fanką wyciągu z wątroby rekina.
0: Okej.
2: Uważam, to trudno znaleźć dobrego rekina.
1: Słuchaj, ciężko jest o dobrego rekina, więc trzeba naprawdę bardzo dobrze wybierać preparaty, żeby one były z dobrych rekinów. Nie ma czegoś takiego jak dobry rekin chyba.
0: Znaczy, przerobiony już na to, o czym opowiadacie, tak, to może być dobry.
1: On może być rzeczywiście dobry. No,
0: a Państwo, to może Was zapytamy, w jaki sposób to robicie.
3: Cześć, ekipa. Ktoś kiedyś powiedział, że gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała, ale też powiedział, że gdyby kózka nie skakała, to by nudne życie miała. Więc idę na żywioł, nie zabezpieczam się, bo przynajmniej mam ciekawe życie.
0: No i tak nam mówcie, no, skoro w końcu nie mamy hamulców, słuchajcie.
2: W domu szóstka dzieci dajemy radę.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: Ale ledwo.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
0: Reklama.
2: SK Rock.
3: Gramy dla Was na

0: Nirvana to zawsze dobre zabezpieczenie w playliście, jeżeli potrzebujemy czegoś mocnego, rockowego na pobudkę. No i dzisiaj razem z Państwem rozmawiamy o tych sposobach na zabezpieczanie wszelakie.
1: To prawda, ale dzisiaj ze względu na to, że mamy dzień bezpiecznego komputera, ja tak tutaj czytam, macie na przykład zaporę sieciową, a macie na przykład dwuetapowe uwierzytelnianie? Macie
0: tak,
1: takie rzeczy?
0: Mamy, no.
1: Masz? Ty masz naprawdę? To do komputera tak. Masz, że musisz
0: nie,
1: dostać
0: nie do komputera,
1: jeszcze...
0: bo do komputera mam takie, jak sieciowo już nam firma założyła, ale na przykład do maila potem, jak mi ktoś kiedyś próbował się włamać, to sobie założyłem.
1: To masz.
0: No, no,
1: widzisz,
0: no i teraz mamy ja i ten złodziej.
1: Szyfrowanie dysku na przykład jest coś takiego.
2: Odcisk palca, zdjęcie twarzy. Tak, Wojtek w ten sposób loguje się do
1: wieży. Tak, to prawda.
2: Do domofonu nawet.
1: No, ale ja myślę, że złodziej też ma twoje rysy twarzy.
2: Drodzy Państwo, w jaki sposób się zabezpieczacie, o to Państwa dzisiaj pytamy. O, tu się ktoś tak zabezpieczył, że go w ogóle nie słychać. Patrz, szyfrowana wiadomość!
3: Wystarczy iść do sklepu z zabezpieczeniami, nabyć takie, jak aktualnie jest potrzebne i wszystko w temacie. Natomiast co do krótkich spodenek, chciałem zauważyć, że krótkie spodenki są dobre, bo są krótkie i dobre.
1: No tak, Grudziu też tak twierdzi i wieje mu w szkity.
0: No i w kolano.
4: 3, 6 na 9. Esterok.

0: 6.31, przed Państwem Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Tragiczny wypadek drogowy w Gdyni. Od tego zaczynamy. W wyniku czołowego zdarzenia busa z samochodem osobowym zginęło dwóch mężczyzn. Do zdarzenia doszło wieczorem na ulicy Rdestowej.
3: Pomimo prowadzonych działań ratunkowych, ich życie nie udało się uratować. Kierowca busa został objęty opieką zespołu ratownictwa medycznego.
2: Mówi nam Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Okoliczności i przyczyny wypadku będą teraz ustalane przez odpowiednie służby. Policjantka śmiertelnie postrzeliła wczoraj wieczorem w Bydgoszczy agresywnego 44-latka, który w czasie interwencji zaatakował funkcjonariuszy nożem.
1: To jest raport.
2: To już oficjalny. Łukasz Gibała będzie nowym prezydentem Krakowa. W drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa zdobył ponad 62% głosów, a Monika Piątkowska prawie 38%. Frekwencja wyniosła około 44%, podała Państwowa Komisja Wyborcza.
4: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
1: SK Rock Sport.
2: Hit ekstraklasy dla Legii Warszawa. W 10. kolejce wojskowi wygrali z Wisłą Kraków 2-0. To po bramkach Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego. W innych wczorajszych spotkaniach Pogoń wygrała z Koroną 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. Dziś czeka nas jeszcze zaległe starcie GKS-u Katowice z Wieczystą i mecz Radomiaka z Motorem Lublin. Holender Max Verstappen wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. To 17. runda Mistrzostw Świata. Dla czterokrotnego mistrza globu to już 73. wygrana w karierze.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
5: Ziętarska, Olszewski, Góralski w ESC Rock. 6 na 9.

0: My, drodzy Państwo, zabezpieczamy się w taki sposób, że zawsze mamy dla Państwa mnóstwo ciekawych ciekawostek, które przedstawi Joanna i chcieliśmy powiedzieć tylko z panem Wojtkiem, że to będzie chyba o jedzeniu informacja, bo przeczytałem tylko, że z kanapką coś się działo.
1: Nie, to będzie, to nie będzie tak do końca o jedzeniu, chociaż mogłoby być, bo jednak na kanapie to się fajnie konsumuje, ja zawsze jem na kanapie. Komenda policji Charlotte Mecklenburg poinformowała w mediach społecznościowych, że panowie funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn podróżujących ulicą na prawdziwej kanapie. Słuchajcie, ja oglądam te zdjęcia, to jest naprawdę niezłe. Ja trochę nawet ich rozumiem. Skórzana kanapa ustawiona na dwóch hulajnogach elektrycznych.
2: Dobre.
1: No i panowie policjanci napisali tak: choć doceniamy kreatywność, musimy wszystkim przypomnieć, niezależnie od tego, co prowadzicie, pomyślcie przede wszystkim, moi drodzy, o bezpieczeństwie. No ale z drugiej strony, jak sobie myślę, to fajnie, no, idziesz na imprezę, nie ruszasz się z kanapy, jednocześnie to jest ps, ja tam to kumam.
0: A na kanapę to jakie trzeba mieć? Prawo jazdy B, C?
3: Nie no, chyba K.
0: Jak?
3: K, jak kanapa.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
6: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Już za moment optymistyczna piosenka o wiośnie u nas, ale póki co mamy jesień i rozmawiamy o tym, jak się zabezpieczyć od choćby jesienią.
1: No właśnie, dlatego my kombinujemy, jak to zrobić, żeby nas nie rozłożyło, albo żebyśmy w ogóle generalnie nie polegli, więc próbujemy się zabezpieczać. A jak państwo?
2: No w związku z dniem reumatyzmu i wszelkich takich dolegliwości, to chyba wypada się przyznać, że w kwestii zabezpieczenia to Eferalgan, żółta maś z apteki, jakaś skudeksa i ogień cały dzień za kierownicą.
3: No to nieźle, biegacze.
1: Co to jest żółta maś?
3: No pewnie coś, to bardzo śmierdzi.
0: Nie, pewnie jest żółte. Słuchaj, to już mamy dwie wskazówki.
1: No.
0: Możemy.
3: Szukajmy dalej.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: wiosna wokół nas, czyli coś, co będziemy mogli powiedzieć za pół roku, ale są też rzeczy przyjemne, na przykład do zakomunikowania.
1: No tak, bo szkoda gadać za sekundę, drodzy Państwo, to jest teraz informacja dla wszystkich tych, bo o tym mówić warto, a nawet trzeba, gdzie i jak wybrać się na nasze urodziny.
2: No trzeba po prostu się na nie wybrać i na przykład zgłosić się, wejść na naszą stronę skarok.pl i tam się zgłosić i opowiedzieć o swoim niesamowitym rock'n'rollowym przeżyciu i potem się z nami bawić.
0: Hmm? Tak jest. Ewentualnie możecie Państwo też skrócić sobie te drogi i w Messengerze po prostu zostawić wiadomość głosową, której też nas przekonacie do tego, że to wy powinniście być naszymi gośćmi.
3: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Danuta Martyniuk zajechała na próbę Zenka, ale jej nie wpuścili. Rycerz z kopcącym mieczem uratował sytuację. No i tak, ten rycerz z kopcącym mieczem to był Zenek z fajką, a autor tego newsa też rycerz, z tym, że zakuty łeb.
0: Okay, ciekawa analiza, ciekawa.
2: Bardzo ciekawa, to prawda. U mnie z kolei Zoja Skubis i Maria Jeleniewska kłócą się o jedzenie węża w Azji Express. Jedna mówi, zwymiotuje to za rogiem. Ja się pytam, czy ten biedny wąż w ogóle miał tu cokolwiek do powiedzenia? Jestem przekonana, że jakby taki wąż umiał, też by zwymiotował.
0: No to u mnie, proszę Państwa, najbardziej zaskakujące wydarzenie tego weekendu. Grzegorz Krychowiak zarapował na roztańczonym PGE Narodowym i zaskoczył fanów. No pewnie zaskoczył, bo wystąpił na Narodowym i nie dostał żółtej kartki.
3: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj SK Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Krzysztof Gieruszyński, szef promocji.
5: Moim rock'n'rollowym przeżyciem, a w zasadzie przeżyciami w tym roku, są pamiątki na całe życie z festiwali, na których byliśmy razem z radiem, czyli są to tatuaże, jak również prowadzenie naszego SK Rockowego samochodu, który to nie ma hamulc.
4: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit Six.
4: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
7: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
8: W każdą sobotę o 7:00. ESC Rock.
7: W ESC Rock.
4: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
7: Konrad Olszewski, zapraszam.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: Reklama. SK Rock. SK Rock. Gramy dla Was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Nowym prezydentem Krakowa będzie Łukasz Gibała. Zaatakowało nożem 3 osoby w szkole policjalnej na warszawskiej Pradze. Trafi tymczasowo do aresztu. Chodzi o zatrzymaną 21-latkę.
1: SK Rock. Raport.
0: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa. Według ostatecznych już wyników zdobył ponad 62% głosów. Monika Piątkowska dostała niespełna 38%. Dla radnego miejskiego był to czwarty start wyścigu o fotel włodarza stolicy Małopolski. Wcześniejsze próby były nieskuteczne.
2: Najbliższe 2 lata będą bardzo trudne. Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie.
0: Łukasz Gibała ma nadzieję, że jego zwycięstwo natchnie inne polskie miasta do działania. Tymczasem przegrana Monika Piątkowska zapowiada, że będzie się pilnie przyglądać pracy nowego włodarza, bo ten już w kampanii wyborczej zapowiadał audyt w urzędzie i przegląd kadr.
3: Będę zwracała uwagę i będę patrzyła na ręce nowego prezydenta miasta. Powiedział wielokrotnie, że Kraków powinien być dla mieszkańców. Zgadzam się z tym. Zadaniem moim, jak i innych parlamentarzystów z Krakowa jest przecież zwracać uwagę na to, jak pracują włodarze miast.
0: Zaprzysiężenie Łukasza Gibały 21 października.
1: To jest raport.
0: Zaatakowała nożem 3 osoby w szkole policjalnej na warszawskiej Pradze. Trafi tymczasowo do aresztu. Jest decyzja sądu w sprawie 21-letniej Kamili D. Kobieta usłyszała 5 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa. Z tymi najnowszymi doniesieniami w tej sprawie nasz reporter Michał Rawa.
4: Policja przekazała, że 21-latka przyznała się do winy. Początkowo odmówiła składania zeznań i stwierdziła, że złoży je dopiero przed sądem. Ostatecznie Kamila D. rozmawiała krótko ze śledczymi, którzy nie ujawniają jednak szczegółów przesłuchania. Wiadomo, że kobieta przed sekretariatem szkoły przy ulicy Mińskiej raniła 3 osoby, w tym 17-latkę. Ta z ranami ciętymi trafiła do szpitala. Groziła też śmiercią pracownikowi szkoły, który ją obezwładnił i kopnęła jedną z policjantek. 21-latce grozi nawet dożywocie.
0: Jak podkreśla policja, nic nie wskazuje na to, by atak w stolicy miał związek z wydarzeniami z innych szkół na Mazowszu w ostatnich dniach.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Pszczelarz z Brazylii i technik z Vicenzy we Włoszech wygrali 10. edycję Pucharu Świata Twórców Tiramisu, zakończonego wczoraj w Treviso. W rywalizacji wzięło udział 320 amatorów z 33 krajów. Oceniało ich 130 jurorów, degustatorów wyłonionych w konkursie. Zawodnicy mieli 40 minut na przygotowanie deseru według tradycyjnej receptury, czyli 6 składników: jajek, cukru, serka, mascarpone, biszkoptów, kawy i kakao lub w wersji własnej. W wersjach kreatywnych, jak poinformował lokalny portal, znalazły się takie dodatki jak konfitura z dyni oraz jej prażone, solone pestki, krem pistacjowy i gorzka czekolada.
5: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
6: Pogoda.
7: To tak. Jest dopiero zabezpieczenie się po prostu, żeby siąść i rąbnąć takie wielkie tiramisu. Swoją drogą zdolny pszczelarz.
8: Oczywiście, to jest na pewno człowiek wielu talentów, bo z jednej strony pszczelarz, który zrobi tiramisu, a z drugiej strony na pewno sporo wie o bzyganiu. Bo jest pszczelarzem, prawda?
9: Oczywiście.
8: Od 11 do 13 stopni, proszę państwa, dzisiaj, no i jesień.
0: Tak, a technik, mechanik wrzuca gwoździe do tiramisu. Właśnie tak. Też ten jeden wygrał, nie? Pan technik.
8: Brawo. Tak, właśnie było.
5: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
11: 6 na 9. Siętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9.
12: Jak się zabezpieczasz, o to dzisiaj pytamy. Przed dużą dawką głupotek wystarczy zakryć uszka, kiedy mówi Wojtek.
8: Tak, można jutro, się przed nim jutro nie przyjdę i pożałujecie.
7: To prawda, będziemy za tobą tęsknić.
0: Zabezpieczymy się przed Wojtkiem.
12: Jest na to szansa niewielka jednak. Co w raporcie?
0: Wrócimy oczywiście, tak, Kraków, wrócimy do wyborów w Krakowie.
8: No, myślałem, że do bzykania.
7: Nie. No,
12: to nie, wieczorem.

0: Kiedy to się stało? Zadaje sobie to pytanie Katarzyna Nosowska, która, proszę Państwa, w listopadzie rozpoczyna trasę koncertową solową z okazji 30-lecia artystycznej drogi solowej. Pierwszy z koncertów w warszawskiej Stodole, później odbędą się jeszcze koncerty w różnych innych miastach w Polsce i zakończy to się również koncertem w warszawskiej Stodole 13 grudnia z kolei. I na te koncerty warszawskie SK Rock będzie prawdopodobnie miała bilety, bo będziemy mieli patronat nad tym wydarzeniem.
1: Ale to fantastycznie, bo ja uwielbiam panią Katarzynę Nosowską.
0: Czyli jeden biedlański, będziemy mieli jeszcze tylko 4.
2: To ja powiem, co oni powiedzieli, tak. Jeden dla Aśki będziemy mieli i jeszcze 4.
1: A co ty gadasz? Nie, ja sobie po prostu kupię bilet, tak sobie zrobię.
2: Dla Aśki mamy też chyba informację, tak mi się wydaje. Dzisiaj Państwa pytamy o to, jak się zabezpieczacie, no i Państwo o tym, jak się zabezpieczyć przed głodem.
3: Cześć, najważniejsze to dobrze zjeść, żeby zabezpieczyć się przed głodem.
2: Dobrze mówi?
1: To jest bardzo ważna sprawa, tak, ja właśnie sobie przed chwilą wyjęłam jogurt z musli i będę go konsumować.
2: Z czego wyjęłaś?
0: Wyciąga jogurt z musli? 6 na 9 w SC Rock.

0: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Drodzy Państwo, dzisiaj o zabezpieczeniach sobie rozmawiamy. Jak już powiedzieliśmy, my jesteśmy zabezpieczeni zawsze. Mamy przed sobą tyle ciekawostek, że jak tylko chcemy, to proszę, Joanna z rękawa, ciach.
1: Słuchajcie, bo mnie to potwornie ubawiło, bo generalnie to jest tak, że naukowcy mają naprawdę śmieszne życie. Oni sobie tak badają różne rzeczy, a potem pstryk, idą do kasy i biorą za to pieniądz. Wykładowca inżynierii elektrycznej z Uniwersytetu Stanowego w Portland na przykład. Pan, który nazywa się Josh Mendes, usmażył 100 ogórków. Dosłownie, podłączał je do prądu, żeby się przekonać, dlaczego podłączone do prądu ogórki, kiszone oczywiście, świecą.
2: I co?
1: No i od dawna to wiadomo, dlaczego one świecą. No one dlaczego? Świecą przez solankę. No i wie pan, usmażył 100 ogórków, żeby potwierdzić, że zachodzą dwa procesy. Między cieczą a elektrodą przeskakuje niewielkie wyładowanie, podobnie jak wtedy, gdy sięgamy na przykład do klamki, coś nas kopnie. No a prąd płynący przez solankę prowadzi do wydzielania wodoru przy elektrodzie ujemnej. No i on po prostu, ten ogórek świeci. Tam dochodzi, jak on to mówi, do malutkich eksplozji gazu, które wywołują świecenie. Ale oni już wszyscy dawno wiedzieli, dlaczego ogórek świeci. Ale pan usmażył 100 ogórków i poszedł do kasy i zainkasował pieniądz za to.
2: No ale to przecież nawet o tym piosenka powstała. Ogórek, ogórek, świecący ma garniturę.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: już za parę chwil zadzwonimy, żeby zaprosić kogoś na Rocktoberfest 2026, czyli nasze urodziny, ale zanim to raport, do którego dojedziemy przez garaż.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
1: Łukasz Bąk.
3: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja.
6: Eski Rock. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. Nieżyje mężczyzna postrzelony przed południem przez policjantów w Nowym Sączu. Wczoraj przed południem 41-latek z dwoma nożami w ręku ruszył w kierunku funkcjonariuszy. Policjanci początkowo użyli tasera, dopiero później broni palnej. Sprawę bada prokuratura. UOKiK od stycznia tego zeszłego roku prowadził postępowanie w sprawie zonda Krypta. We wrześniu 2025 prezes urzędu Tomasz Chrustny spotkał się z ABW w sprawie tej giełdy kryptowalut. Takie informacje przekazuje poniedziałkowy Business Insider.
6: To jest raport.
7: W Stanach Zjednoczonych potężne fale wywołane przez burzę tropikalną Rachel uderzyły w nadmorskie domy w południowej Kalifornii, zmuszając mieszkańców do ewakuacji. Ulewne deszcze spowodowały też powodzie w Las Vegas, a w stanie Utah uwięziło około 70 uczestników ultramaratonu.
5: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
6: SK Rock Sport.
7: Hubert Hurkacz pokonał rewelację zawodów Chińczyka i Zhu. Polak awansował do czwartej rundy turnieju w Szanghaju. Hurkacz notuje imponującą serię zwycięstw. Przypomnijmy, że wcześniej pokonał Nowaka Dżokowicza.
8: Też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
7: Mówił po meczu Hurkacz. Teraz w walce o ćwierćfinał przeciwnikiem Polaka będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokinia. Manchester City wygrał z Liverpoolem 3-0 w szóstej kolejce Premier League. Z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli. Liverpool odniósł pierwszą porażkę w sezonie.
5: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
1: 6 na 9 w SC Rock. Ziętarska, Olszewski,

0: Rocktoberfest 2026.
1: Tak jak obiecywaliśmy, dzwonimy do kogoś z Państwa, kto prawdopodobnie będzie naszym kolejnym gościem na urodzinach Eski Rock. No i tak się akurat złożyło, że dzwonimy do Lidii przeprowadzić rozmowę wychowawczą.
2: No i prawda jest taka, że no, chodzi o jej syna, krótko mówiąc, który ma 9 lat, no i musimy tutaj odbyć poważną rozmowę, ponieważ syn rzeczywiście chodzi na koncerty zespołu, co do którego teraz mamy wątpliwości, jeśli chodzi o teksty.
1: No właśnie, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Czy to Lidia?
3: Tak.
1: Lidio, skąd jesteś? Gdzie się dodzwoniliśmy?
3: Do Poznania.
1: W Poznaniu, drogie, i Lidio, droga, opowiadaj, co ten twój Felicjan robi w wieku 9 lat na koncertach zespołu Lej mi pył na Poland Rocku?
3: Śpiewam, potrafi śpiewać teksty, używając cenzury.
1: Aha!
2: A, dobry okay. Jest!
1: Jaka cenzura występuje w piosence Łabędź?
3: Zastępuje to różnymi słowami.
4: Tak, ale żebyśmy też wiedzieli, co zastępuje różnymi słowami.
1: Ty głupi kurczaku, tu nie wolno karmić zwierząt.
4: No właśnie.
2: O właśnie.
3: Na przykład, ja mu oczywiście tłumaczyłam, że jest to piosenka, która w ekspresyjny sposób jednak edukuje.
1: A, no tak, rzeczywiście, bo nie wolno przecież karmić zwierząt chlebem. Proszę Państwa, Lidia też napisała nam, że była chociażby na strachach na Lachy i razem z Felicjanem wymusiliście zaśpiewanie piosenki Piła Tango. Jak to się robi?
3: Nie wiem, czy chyba jeszcze nawet trochę słychać po moim głosie. Zbiera się trochę gardełko. Szczególnie przy moim synku, który no, po prostu uwielbia piosenkę Piła Tango. Więc musiałam mu pomóc w przypomnieniu grabarzowi, że ten utwór został pominięty.
4: Ale grabarz usłyszał i zaśpiewał, prawda?
3: Tak.
4: A co jest z wami nie tak, słuchaj? Co jest z wami nie tak, że wy albo lej mi pół, albo piła?
1: A potem poszli w tango.
2: Dajcie spokój. Słuchajcie, ja ci naprawdę serdecznie gratuluję, bo ja mam wrażenie, że Felek się dobrze z tobą bawi.
3: Ze mną, z tatą również, tata jest realizatorem dźwięku, także...
1: Powiedzieli tacie, możesz wyciszyć grabarza, żeby nas usłyszał?
4: Słuchaj, innymi słowy, tak czy siak, widzimy się na Rocktoberfest 2026, pośpiewamy sobie na całe gardło piosenki, no między innymi formacji Episet.
2: No i fantastycznie, słuchajcie.
3: Czekamy,
2: ściskaj Felka od Eski Rock.
4: Dziękujemy, gratulujemy, pozdrawiamy, zostań z nami.
0: Rocktoberfest 2026.
1: Najgorsze, że oni nie przeklinają.
0: Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
5: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jerz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
4: Reklama.

0: Dzisiaj razem z Państwem z okazji po pierwsze Dnia Bezpiecznego Komputera, a przy okazji też Międzynarodowego Dnia Reumatyzmu rozmawiamy o tym, jak się poprawnie zabezpieczać.
1: Trzeba przede wszystkim zabezpieczać głowę i nogi, czyli na przykład czapka, ja już czapkę noszę cały czas i zdecydowanie ciepłe buty, żeby po szkitach nie wiało. Kondzio!
2: Tak, dobrze, Pani mówi, ale nogi, jak się okazuje, głowę, ale także i całego siebie można zabezpieczyć, uwaga, bieganiem.
1: O, czekaj. Ciekawe.
0: I puszczanie głośnika. No.
2: Co to w ogóle jest w ogóle dzisiaj?
3: To już jest drugi rok chyba, kiedy testuję. Jak łapie mnie przeziębienie, czuję wieczorem, że coś mnie bierze, to wychodzę pobiegać. Nie za dużo, nie za mało. Ale pobiegać i 5 litrów skorbinów. Działa.
1: Okay. No bym umarła.
0: Ja myślałem, że przeziębienie trzeba rozchodzić, a tu trzeba rozbiegać.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Czyli pan ma zespół niespokojnych nóg. Zdiagnozowane. A przed nami YouTube i Silencio.
1: Właśnie, bardzo fajny utwór i myślę, że to będzie świetna płyta.

0: szkoda gada, szkoda szczepić Reja, naprawdę.
1: Skryta za psem Heidi Klum smaży się topless. Słuchajcie, to jest właśnie pies na baby. Nie wiedziałem, jak wygląda, teraz już wiem. Pies na baby rozebrane.
2: Jezu, nie dość, że się smaży, to skryta za psem. Powiem ci, że to bardzo dobry tytuł jest. U mnie z kolei coraz szczuplejszy Zenek Martyniuk wywija piruety na ściance. I pytanie tutaj pada. Danusia to farciara? I ja to w sumie nie wiem, bo jak on tymi piruetami się przemieszcza po domu, to trzeba uważać.
1: No, jak do tego doszło, nie wiem. U mnie na zakończenie Maryla Rodowicz tłumaczy się z wpadki na roztańczonym PGE narodowym i mówi: posypałam się, to było pole minowe. Dokładnie tak zawsze mówi nasza kadra po występach na narodowym.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrovit 6-7.
4: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
6: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
4: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock. To mężczyzna wieku około 60 lat. Wiadomo już, kto groził zamachem premierowi i szefowi MON-u. Początek tygodnia pod czujnym okiem służb, patrole policji, tak jak w piątek, znów pojawią się przed szkołami.
1: Eski Rock. Raport.
0: Minęła ósma. Michał Poklękowski, zapraszam. Groził zamachem na premiera i wicepremiera. Służby zatrzymały go na Dolnym Śląsku. To mężczyzna w wieku około 60 lat. Takie informacje przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgłoszenie o szykowanym ataku na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza trafiło wczoraj do służb. Ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa.
2: Jak poinformował szef MSWiA, zatrzymany mężczyzna jest osobą bardzo aktywną na różnych grupach, gdzie głoszone są skrajne poglądy. Został znaleziony przez służby po analizie treści, które trafiły do sieci. Cały czas badane są kontakty tego człowieka, przekazał Marcin Kierwiński w rozmowie z TVP Info. Wiadomość, która postawiła służby w stan najwyższej gotowości, trafiła wczoraj przed południem na skrzynkę mailową Służby Ochrony Państwa.
3: I informacja zawierała oczywiście grożenie zamachem na premiera i wicepremiera.
2: Mówiła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Na razie nie jest wiadomo, jakie motywy stały za działaniami tego mężczyzny. Premier Tusk oraz wicepremier Kosiniak-Kamysz podziękowali służbom za szybkie i zdecydowane działania.
1: To jest raport.
0: Policja wraca do szkół. Początek tygodnia pod czujnym okiem służb. Patrole, tak jak w piątek, znów pojawią się przed placówkami i pozostaną tam aż do odwołania.
4: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole w szkołach na każdym poziomie.
0: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Funkcjonariusze będą rozmawiać z uczniami, przypominając, że groźby w internecie to już przestępstwo, to nie jest żart. Możliwe są też kontrole plecaków, a efekt policyjnych działań z ostatnich dni daje do myślenia, przyznaje komendant główny policji generał Marek Boroń.
5: Mamy 110 zabezpieczonych niebezpiecznych przedmiotów. To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły, więc my temu wszystkiemu przeciwdziałamy.
0: Takie akcje planowane są też w kolejnych dniach.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: W Olsztynie miłośnicy zimowych kąpieli rozpoczęli sezon morsowania. Aura i temperatura dalekie były od tych, za jakimi przepadają morsy. Mimo to na plaży nad jeziorem Ukiel w gotowości do zanurzenia się w zimnej wodzie stawiło się ponad 100 osób.
6: 3, 2, 1! Piesia.
7: Wrażenia.
6: Zimno, dobrze, adrenalina i tak zawsze było.
7: Co daje morsowanie tobie?
6: Dobre samopoczucie.
8: Paweł. Przyjemnie. Woda, co prawda, jeszcze cieplutka.
7: Marek.
9: Masz piękny naszyjnik.
10: Wodorostu.
9: Co daje morsowanie?
10: Energię, endorfiny, radość, szczęście, wszystko. Że super.
11: Dobre rozpoczęcie sezonu, delikatnie dla początkujących.
7: Twoje wrażenia?
12: Ja jestem zadowolony, tak jak zawsze, od 2 lat. Odkąd zacząłem morsować, to jeszcze ani razu nie kopałeś się w lato.
7: Dla każdego morsowanie jest?
11: Myślę, że dla każdego, no.
12: Na pewno każdy powinien spróbować choć raz.
0: Pierwszą jeszcze jesienną kąpiel morsów w Olsztynie obserwował w samych kąpielówkach, bo ma się czym pochwalić nasz reporter Andrzej Brzozowski.
13: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
14: Pogoda.
7: Od kiedy Michał zwraca uwagę na korniszonki, nie wiem, ale...
6: Słuchaj, to rozumiem, ja już teraz wiem, dlaczego się morsuje.
0: To chodzi o bicepsy.
6: No ale...
0: Ja nie wiem, co to...
6: No bo potem jak wchodzi do tej zimnej wody, to już nie ma się czym chwalić.
0: To już wtedy nie.
6: Nie, nie, nie.
7: Ale rzeczywiście, ja też zawsze tak myślałem, że jak ktoś chodzi w samych slipach, to chodzi po prostu o bicepsy. No. Żeby je dobrze wyeksponować, żeby się rzucały w oczy. No ale przynajmniej
6: oczywiście.
7: Wiemy, co Michałowi imponuje, prawda?
15: Tak.
7: Proszę biceps. Państwa, dzisiaj od 11 do 13 stopni, więc gdyby ktoś chciał się przespacerować w samych majtkach przy Michale, ale to jest ku temu okazja.
13: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
17: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
6: To ja zaczynam teraz łączyć kropki i już wiem, dlaczego Kondzio chodzi cały czas w krótkich spodenkach.
7: Żeby się pochwalić bicepsem.
6: Aha.
7: Przed Michałem.
6: Aha.
7: Proszę Państwa, przed czym się zabezpieczacie i w jaki sposób? Dajcie nam znać.
18: Mhm. Ty, Miśko, ale łydka jest, nie? Zobacz,
7: łydeczka. Chyba łydka grubasa.

0: Dzień dobry, Daniel. Chciałem powiedzieć, że tak się skupiliście wkładem w bokserki, że przeoczyliście to, co pan Mors powiedział, że odkąd zaczął się kąpać zimą, to on w ogóle się latem nie kąpie. Ja w komunikacji miejskiej takich spotykam i apel do Morsów, nie żałujcie sobie, nie żałujcie sobie.
1: Latem też trzeba się wykąpać. Ja się jednak zawsze zastanawiam, może to jest okropne, ale jak patrzę na morsujących, myślę sobie, kurczę, czy oni nie będą mieć lumbago?
2: Ale zobacz, taką sobie tutaj dyskusja też nam się w studio rozpoczęła, czy ten taki starszy pocik pachnie gorzej niż ten taki świeży, nowy pocik. I teraz do tematu wracamy, naszego tematu. Jak się zabezpieczyć, żeby nie było tego typu
1: przed
2: atrakcji?
1: Przed pocikiem
2: na przykład,
1: trzeba się myć i używać dezodorantu.
2: A, czy jednak myć. No myślałem, myć, że ma jakąś inną poradę.
1: Nie można tak zapsikać dezodorantem tego starego pociku.
3: Znaczy, można próbować, ale różnie po tym bywa. Proszę Państwa, jak się zabezpieczacie? Dzisiaj mamy Dzień Bezpiecznego Komputera, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu i niestety macie też nas.
4: Żebyście nie chorowali na tą jesień. Bieganie, morsowanie, dużo ruchu, witamin, pożywa, owoce. Pozdrow przyjaciele, a i czosnek. Niech wam śmierdzi z mordy, ale nie będzie czosnek.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
2: Z mordy, spod

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: Reklama.

0: A dzisiaj oprócz Dnia Komputera mamy jeszcze jedno święto, o którym zapomnieliśmy Państwu powiedzieć.
1: Mianowicie?
0: 1900 rok był to. 12 dokładnie dnia października do służby wszedł USS Holland. To jest pierwszy okręt podwodny pełniący służbę w US Navy. No i z tej okazji oczywiście mamy życzenia, wiadomo, prawda?
2: Huja Navy! Huja Navy!
0: Dziękujemy, gratulujemy, pozdrawiamy.
3: Właśnie dlatego po 31 latach w Rio de Janeiro odsłonięto pomnik Chrystusa Odkupiciela, żeby ich tam troszeczkę opamiętał.
1: Słuchajcie, naprawdę bardzo dzisiaj, że tak powiem, krążymy wokół różnych dziwnych tematów. Przeszliśmy przez sprawę potu i czosnku, który nam ewentualnie będzie w oddechu czuć, jak będziemy się zabezpieczać. No i Państwo w tych różnych sprawach też do nas się wgrywają.
4: A dzień dobry, kochani. A tak podróżuję i rymowankę wymyśliłem w dzisiejszym temacie. Jak to mówią z IT świry, nie pomogą firewalle, bit, lockery, antywiry oraz zabezpieczeń kupa, jeśli zamiast solidnego hasła masz po prostu dupa. Pozdrawiam.
3: Ale poeta nam się trafił. No dziękujemy bardzo, dziękujemy.
0: Jakiegoś rymu zabrakło pod koniec, chyba,
1: nie? Hasła dupa, nie?
0: No podobno nie może, bo podobno nie działa. No to jeszcze, drodzy Państwo, jak się zabezpieczacie? Między innymi w temacie potu.
5: Ja tam jestem zabezpieczony, bo z mojego dezodorantu 72 godziny zostały jeszcze ponad 4 godziny, więc
0: to wsiądźmy wszyscy razem teraz do autobusu.
6: 6 na 9.

Ja się skarok, a propos tego dnia reumatyzmu, może trochę nie ten, ale we mnie są dwa wilki, no chyba, że siądę na zimnym, to wtedy są trzy wilki.

0: poniedziałek to taki dzień, kiedy Michały przejmują naszą antenę, jeden duży, drugi jeszcze większy. Michał Cieślik wieczorem, a Michał Poklękowski już za chwilę w raportach.
1: Autopromocja, playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock. Zapraszam, Michał Cieślik. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Zapraszam, to już oficjalne wyniki. Łukasz Gibała będzie nowym prezydentem Krakowa. W drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta miasta zdobył ponad 62% głosów, a Monika Piątkowska prawie 38%. Funkcjonariusze CBŚP pod nadzorem prokuratury okręgowej w Siedlcach zatrzymali właśnie 12 osób podejrzanych o dokonywanie oszustw za pomocą szybkich płatności mobilnych. Łączna wartość zabezpieczonego mienia przekracza 850 tysięcy. Sprawcy działali nieprzerwanie od 2024 roku na terenie Warszawy, Łodzi, Białegostoku oraz innych polskich miast.
2: To jest raport.
3: Prezydent Brazylii oskarżył koncern Meta, czyli właściciela Facebooka, Instagrama oraz WhatsAppa, o ingerencję w kampanię wyborczą poprzez ograniczanie zasięgu treści publikowanych przez jego sztab. Najwyższy Sąd Wyborczy Brazylii zażądał od amerykańskiej firmy pilnych wyjaśnień.
4: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
2: SK Rock Sport.
3: Magdalena Fręch gra dziś z Manan Chayą Sawankion w pierwszej rundzie turnieju Wushan. Jeśli wygra, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Fręch przegrała wczoraj mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale dostała się. Dziś czekają nas dwa spotkania w ramach piłkarskiej ekstraklasy. GKS Katowice zagra z Wieczystą, a Radomiak z Motorem Lublin. Przypomnę, wczoraj Legia Warszawa wygrała z Wisłą Kraków 2-0. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Pogoni z Koroną, a Piast pokonał Widzew 2-1.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

jest. 6 na 9 w SRO. Obowiązkowa pozycja radiowa.

0: Rocktoberfest 2026.
1: A już teraz, proszę Państwa, dzwonimy do Szymona, który jest, jak w piosence, którą przed chwilą usłyszeliśmy, twardy jak skała, twardy jak Tommy Lee Jones w Ściganym, ponieważ dożył 40 roku życia i chcemy się dowiedzieć, jak to się robi.
2: Nie są łatwe rzeczy.
3: Cześć, dobry.
2: Szymon. Słuchaj, no udało ci się dożyć 40, to jest rock'n'rollowe przeżycie, jakby na to nie patrzeć. Słuchaj, no ale jeszcze chcesz swojego przyjaciela, który też dożył 40.
1: Czyli są dwie osoby na świecie, które tego dokonały.
2: Nie! No mówię ci, no.
1: Jak to zrobić? Szymon, opowiadaj, jak do tego doszło, ty wiesz.
4: Nie było lekko.
1: Tak.
4: Wiele wyzwań.
1: Tak.
4: No, ale się udało, tak?
1: Brawo!
2: No,
4: wow. Tak, jest jakby taki nowy okres dojrzewania, tak? Ciało człowieka się zmienia, pojawiają się włosy tam, gdzie ich wcześniej nie było.
1: Dokładnie, w uszach i w nosie. I na plecach, i na klacie.
5: Tak.
1: Szymonie, ale powiedz, czy to już jest ten moment, kiedy przeżywasz kryzys wieku średniego i wiesz, już kupiłeś sobie kabrioleta, Harley'a i czerwone spodnie?
4: Czerwonych spodni jeszcze nie mam, Harley'a też nie mam i kabrioletu nie mam.
1: No tak. No
4: to... Ale dziękuję za podpowiedź, rozważę to.
2: Słuchaj, wszystko przed tobą teraz. Już widzisz, że masz trzy rzeczy, które musisz uzupełnić w swojej
1: ewentualnie
2: garderobie.
1: Można zmienić żonę na 20 lat młodszą, ale nie polecamy tego rozwiązania.
2: Wojtek, ale uspokójcie się, przestańcie mówić, już lepiej nie chcę kupić te czerwone spodnie, chłopak.
1: Tak, tak? To będzie taniej.
5: Na razie Szymon korzysta z innych atrakcji przynależnych temu wiekowi. U fryzjera zawsze, jak pani pyta, czy brwi też skracamy, mówi tak. To ten moment. Chłopaku, gratulujemy, zapraszamy, no.
4: Dziękuję.
5: Nieprawdopodobne. Przeżyć cztery dychy.
2: Daj spokój i golarkę do nosa trzeba kupić.
5: No, to jest coś strasznego.
1: A tak przy okazji, Szymonie, będziesz miał okazję wziąć już jako 40-letni chłop udział w koncercie zespołu Happyset, więc też mamy nadzieję, że to będzie jako szaleństwo wieku średniego.
5: Pozdrawiamy. Widzimy się w progresji. Trzymaj się.
4: Do zobaczenia, bajo.
0: Rocktoberfest 2026. Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: wszystkie głowy uczą nas, jak pozabezpieczać komputery. Nas sami już byśmy byli super zabezpieczeni, sami się nie potrafią zabezpieczyć. Cały czas wyciekają jakieś dziwne dane, poufne, nie wiadomo jakie. Ja to wychodzę z założenia generalnie chyba całe życie, że nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Nigdy w życiu się nie zabezpieczałem i się nie będę zabezpieczał, bo i po co?
1: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: ponieważ my dzisiaj o tym, jak się zabezpieczać, ale wypłynął temat przy okazji naszego słuchacza, który przyjdzie do nas na Rocktoberfest, który dożył szczęśliwie 40, na temat kryzysu wieku średniego i co się w tym czasie robi, że można właśnie kupić sobie kabriolet. Wojtek nawet radził, że można żonę zmienić na młodszy model.
1: Tak, ale tak wspólnie ustaliliśmy, że najtaniej będzie jednak kupić sobie czerwone spodnie.
2: Albo buty do biegania.
0: To prawda.
1: O, buty do biegania to jest świetna inwestycja.
0: No ale dajcie spokój, buty do biegania.
1: Nie kurzą się, nie marnują, nie starzeją, a ładnie
0: strasznie
1: wyglądają.
0: Drogie czasami są takie buty do biegania, to nie są łatwe
2: dlatego
0: rzeczy.
2: Dlatego ich
0: też
2: nie używam.
0: No, właśnie.
2: Jasia nam powiedziała, że ona się zapisała na siłownię.
0: Ja się zapisałam na
2: tylko
0: razie.
2: Tylko się
0: tak,
2: zapisała.
0: Tak,
2: jeszcze nie poszłam.
0: Poczekaj chwila, jeszcze dajcie mi szansę. No i dopiero wczoraj zapłaciłam za karnet.
2: Słuchajcie, o kabrioletach była mowa, no to uwaga, kto ma lat 40 i ten właśnie model czy rodzaj samochodu?
3: Ja też już skończę 40 lat i mam kabrioleta!
2: Dziadu stary ty.
1: Ja jedyny kabriolet, z którym miałem do czynienia, to mój rower.
2: No, a jak się zabezpieczyć w kabriolecie?
1: No,
2: no właśnie nie wiem, no dach naciągnąć,
0: nie
2: założyć.
0: Nie wiem, myślałam, że masz jakiś patent na
2: nie,
0: to.
2: Nie mam, no
0: to
2: przecież
0: zależy przed czym chcesz się zabezpieczyć w kabriolecie, bo jeśli chcesz się zabezpieczyć przed deszczem, to należy rzeczywiście założyć dach. Jeśli chcesz się ogólnie zabezpieczyć, to się po prostu zabezpiecz. I tyle.
1: Świetna rada. Jak się zabezpieczyć, po prostu się zabezpiecz.
0: No,
1: dzięki, Asia.
0: Jakby bez względu na to, czy to w kabriolecie, czy na świeżym powietrzu, po prostu
2: jeżeli chodzi
0: trzeba
2: o kabriolety, to kryzys wieku średniego jeszcze, drodzy państwo, przede mną.
4: 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Dobrze rokuje, bo nowa płyta się zbliża. Nickelback i Make Me Love You.

0: Jeśli tak jak Konrad Olszewski nie możecie Państwo się doczekać koncertu zespołu Nickelback, to mam dla Was doskonałą wiadomość. Pojawią się w Polsce na żywo w łódzkiej Atlas Arenie dokładnie 1 lipca przyszłego roku.
1: Tak, ja już przebieram moimi nagimi nóżkami.
2: Nagie nóżki. Słuchajcie, o co chodzi naszemu Jaro Sobierajewiczowi, że jego kręci ruchomy dach?
0: Pewnie ten na Narodowym.
2: A.
3: Czy ja byłam z pieskiem, czy bez pieska?
4: To było 6 na 9 w SC Rock.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
6: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
7: Witaj cały świecie w internecie.
6: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
8: A gdyby największe wyzwanie Twojego życia nauczyło Cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: Reklama.

0: 44-latek z nożem w ręku ruszył w kierunku funkcjonariuszy. Dramatyczne wydarzenia w Bydgoszczy. Pierwsza decyzja będzie dotyczyć komunikacji miejskiej. Wiemy, czym na początek zamierza zająć się nowy prezydent Krakowa.
1: SK Rock. Raport.
0: 9 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratura bada okoliczności policyjnej interwencji w Bydgoszczy. 44-latek z nożem w ręku ruszył w kierunku funkcjonariuszy. Policjantka postrzeliła mężczyznę, który zmarł w szpitalu. Szczegóły zbiera nasz reporter Dawid Olszewski.
2: Policjanci zostali wezwani do agresywnego mężczyzny, który miał się samookaleczać. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i trzymał w ręku nóż. Relacjonuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
3: Ruszył w kierunku policjantów z nożem. Funkcjonariuszka, która wzywała tego mężczyznę do zachowania zgodnego z prawem, widząc, że jest atakowana, oddała strzał w kierunku agresora. Mężczyzna został zraniony.
2: Ratownicy zabrali mężczyznę do szpitala, gdzie zmarł. Całe zdarzenie obserwowali okoliczni mieszkańcy.
4: Z okna widziałam, słyszałam też strzał. Jeden strzał, podobno z tym nożem bojował, że siostra wezwała policję.
2: Na miejscu do późnych godzin nocnych pracowali policjanci i prokurator.
0: Okoliczności interwencji ma wyjaśnić też wewnętrzne postępowanie policji.
1: To jest raport.
0: Pierwsza decyzja będzie dotyczyć komunikacji miejskiej. Wiemy, czym na początek zamierza zająć się nowy prezydent Krakowa. Łukasz Gibała, przypomnę, wygrał przedterminowe wybory w tym mieście, zdecydowanie pokonując swoją rywalkę Monikę Piątkowską. Jak mówił nam nowy gospodarz miasta, w kampanii złożył mieszkańcom konkretnie obietnice i zamierza ich dotrzymać.
5: Obiecywałem mieszkańcom w trakcie kampanii, że jak tylko wygram wybory, to przywrócę poprzednią taryfę, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza tak zwany bilet 20-minutowy, który został skrócony do 15 minut i dużo osób miało o to pretensje, bo w 15 minut przy tych korkach w Krakowie, to tak naprawdę nigdzie nie da się dojechać, więc to będzie moja pierwsza decyzja.
0: Jak zapowiada Gibała, zamierza też spotkać się ze swoimi kontrkandydatami.
5: W pierwszej turze zagłosowała na mnie trochę więcej niż jedna trzecia mieszkańców, ale pozostałe 2/3 miało swoich innych faworytów i widocznie te programy tych kandydatów mi się bardziej spodobały, więc ja chcę z każdym ze swoich kontrkandydatów usiąść do stołu i porozmawiać, co realnie z jego programu, z programu tej osoby możemy zrealizować.
0: Łukasz Gibała ślubowanie złoży 21 października.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Trump ogłasza rozejm, Rosja nadal atakuje. Wszystko po tym, jak amerykański prezydent zamieścił zaskakujący wpis, w którym poinformował, że Ukraina i Rosja uzgodniły zawieszenie ataków na sektor energetyczny. Kreml na razie nie skomentował tego porozumienia. Ukraiński prezydent z kolei w wieczornym przemówieniu przekazał, że już po oświadczeniu Trumpa Rosja zaatakowała elektrownię w Charkowie. Mimo tego Wołodymyr Zełenski twierdzi, że Ukraina zgadza się na zawieszenie broni i oczekuje analogicznego kroku ze strony Moskwy.
6: Ukraina
0: jest gotowa powstrzymać się od ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną. Liczymy na podobną gotowość ze strony Rosji oraz na porozumienie w tej kwestii z prezydentem Stanów. Siły Zbrojne Ukrainy dostały odpowiednie rozkazy.
6: Zbrojne Siły Ukrainy otrzymały wszystkie odpowiednie nakazy.
0: Według Zełenskiego Rosjanie tylko w zeszłym tygodniu przeprowadzili ponad 200 ataków na ukraińskie obiekty energetyczne. W ciągu ostatniego tygodnia w wyniku rosyjskich ataków życie straciło ponad 150 osób, a 700 zostało rannych.
7: Pogoda.
0: Poniedziałek przynosi chmury i przelotne opady deszczu w wielu regionach Polski. Na większe rozpogodzenia będą mogli liczyć jedynie mieszkańcy zachodniej części kraju. Termometry pokażą od 9 do 13 stopni. Najchłodniej będzie na północy i w centrum, a na nieco cieplej na południu. W górach możliwy silny wiatr.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
9: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
10: To od razu powiem, że a propos tego Stadionu Narodowego, w kontekście tego, że jestem kibicem pewnej drużyny piłkarskiej z Wielkopolski, która kilka razy na tym Narodowym grała i ani razu nie wygrała, powiem, że stadionu nie lubię. A z tym podnoszonym dachem jest tak, że są takie samochody, które nie są kabrioletami, a dach mają podnoszony i takie mi się podobają najbardziej. Ha, Jaro, dzień dobry. A ja chyba miałem zapowiedzieć, że będę kultowe historie Państwu opowiadał. A to chyba Państwo wiedzą. Zamki na piasku.

0: Hold the Line, zespół Toto. Wreszcie rok. W historii muzyki są różne etapy. Każdej kapeli, każdego artysty są inspiracje. Jest początek, jest rozwinięcie kariery, czasem koniec, a czasem pewne rozstania.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: No i o takim rozstaniu będzie teraz. Choć, jak się potem okazało, tylko na chwilę. 25 lat temu zespół Limp Bizkit odchodził Wes Borland, czyli gitarzysta, i postanowił kontynuować działalność we własnej grupie o nazwie Big Dumb Face. Potem, zdaje się, była kolejna o nazwie It The Day. W każdym razie wróćmy do tego, co wydarzyło się dokładnie ćwierć wieku temu. W wywiadzie Borland zdradził, dlaczego finalnie odchodził z zespołu. Najtrudniejszą rzeczą była śmierć naszej fanki na koncercie w Australii. Dla mnie wtedy przebrała się miarka. To nie była nasza wina, ale uznałem, że nie chcę być częścią czegoś, co do tej tragedii doprowadziło. Dziewczyna została zmiażdżona na barierkach na koncercie w Sydney. Miała 16 lat i miała na imię Jessica. Najpierw zawoda w śpiączkę, kiedy wróciliśmy z trasy do domu, dostałem telefon, że zmarła. Potem przyszedł 11 dzień września i pomyślałem sobie, Jezu Chryste. Przeczytałem też wywiad, w którym Maynard z Tula totalnie nas zjechał i porównał do McDonalda. Powiedział, że Tool jest jak wykwintne danie, a Biscuit jak hamburger z McDonalda. To wszystko działo się w tym samym czasie. Pomyślałem więc, nie chcę tego dalej robić. Tego już za wiele. Na szczęście, nie wiem, czy Państwo byli na koncercie w Krakowie. Ja byłem w tym roku. Wes do Limp Bizkit wrócił po kilku latach.

0: Grupa Boston w SC Rock. Już 9.35, nieustannie zachęcam Państwa do tego, by zgłaszać się w naszej zabawie związanej z naszymi 22 urodzinami. Za dokładnie 10 dni w warszawskim klubie Progresja świętujemy, mam nadzieję, z Państwa udziałem. Dziś jeszcze będę rozdawać podwójne zaproszenia na nasze urodziny, więc proszę być czujnym.
1: Autopromocja. Melina. SC Rock.
2: Czy wszystkie stacje metra mogą pełnić funkcję schronu w Warszawie na przykład?
3: Najbliższy schron atomowy mamy w Kijowie, ale nie wiem, czy ktoś chciałby pojechać. Przecież mamy teraz nasze wozy bojowe, które są też pływające. Ten Ukrainiec mówi: stary, przecież to płynie kilka kilometrów na godzinie, to będzie miejsce ześrodkowania całego ruskiego ognia.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Marcin Wyrwał, korespondent wojenny, autor książki Wojna w Polsce.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarock.pl. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: Reklama. SK Rock. Radar.
5: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Szokująca informacja pojawiła się w mediach społecznościowych zespołu Judas Priest. Grupa w specjalnym oświadczeniu poinformowała, że odejść z niej po 57 latach zdecydował się Ian Hill. Wiadomo już, kto zastąpi go w składzie formacji, a będzie to muzyk związany z Uriah Heep. Dlaczego basista podjął właśnie taką decyzję? Szczegóły znajdziecie na eskarock.pl.
1: Eskarock Radar.
6: What's happening? I'm Miles Kennedy.
7: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Eska Rock.

czyli POD w Estce Rock. A teraz Dire Straits. Przez wiele lat opowiadałem Państwu 12 października o rocznicy ich pierwszego legendarnego, historycznego koncertu w Rock Garden w Covent Garden. No i teraz muszę się Państwu przyznać, że po jakimś czasie przeanalizowałem dokładnie ten temat, a szczególnie wydarzyło się to po mojej długiej wycieczce do Londynu, szlakiem różnych muzycznych przygód i historii. No i już wiem, że przez jakiś czas Państwu okłamywałem. Bo pierwszy koncert grupy Dire Straits, jeszcze pod ich pierwotną nazwę Cafe Racers, odbywał się tak, w tym 77 roku, ale 9 lipca podczas lokalnego festiwalu punkowego w dzielnicy Deptford w Londynie. Przed blokiem. Kabel ciągnęli z mieszkania, bo nie było innego prądu. Do dziś jest w tym miejscu na bloku specjalna tabliczka informująca o początkach zespołu Dire Straits. A ten koncert w Rock Garden, o którym przez lata mówiłem, w Covent Garden w roku 77 rzeczywiście wydarzył się, ale w listopadzie. No i oczywiście występowali tam już jako Sułtani Swingu, czyli Dire Straits. No i krótko po tym pierwszym koncercie w tym podziemnym, legendarnym londyńskim klubie w listopadzie roku 77 zanosili swoje demo po raz pierwszy do wytwórni. No i po raz pierwszy dowiedzieli się, że piosenka jest słaba. Trochę musieli się postarać, by koniec końców ktoś docenił to naprawdę legendarne nagranie.

0: The Spool Journey w SC Rock. A ja zachęcam Państwa do tego, by jeszcze się zgłaszać na naszą urodzinę, które 22 października, więc równiutko za 10 dni w warszawskim klubie Progresja. Cztery szmery, Happy Set i my. No i mam nadzieję, że Państwo. Proszę wpisywać swoje rockowe, rock'n'rollowe historie z tego roku, przygody różnego rodzaju, a jeśli ich nie ma, to też proszę napisać. Postaramy się, by Państwo przeżyli taką właśnie na naszych urodzinach. rocktoberfest.eskarock.pl.
1: Autopromocja. Eskarock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na eskarock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eskirock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Klaudia Antoszewski, social media.
2: Najbardziej rock'n'rollowa historia tego roku to zdecydowanie epicki City Break. Przylecieliśmy do Aten, tego samego dnia je zwiedziliśmy, potem pojechaliśmy na koncert Iron Maiden, a potem zgubiliśmy słuchacza, znaleźliśmy go, gdzieś w międzyczasie zgubił się też jego syn, ale też się odnalazł i na dodatek przyszedł z pięknymi gryczynkami.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
3: Reklama.
5: Do późnego wieczora śledczy pracowali na miejscu strzelaniny, do której doszło w Nowym Sączu. Prokuratura zajmie się z urzędu szokującymi doniesieniami mediów o zachowaniu posła Michała Kołodziejczaka.
6: SK Rock. Raport.
5: 10:00. Michał Poklękowski, zapraszam. Premier mówi o rewelacji ostatnich godzin w sprawie systemu Pegasus. CBA nie miało pełnej kontroli nad tym oprogramowaniem szpiegowskim. To najnowsze ustalenia biegłych, o których informuje prokuratura. Zdaniem śledczych, dostęp do materiałów pozyskanych z użyciem Pegasusa mógł trafić do Izraela. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
7: Według ustaleń biegłych, część elementów systemu Pegasus pozostawało pod pełną kontrolą izraelskiej firmy, od której zakupiono oprogramowanie. To oznacza, że polskie służby nie mogły zablokować wycieku danych pozyskanych w trakcie działań operacyjnych. Premier Donald Tusk mówi o zbrodni stanu.
8: Oni podpisali umowę, w której zapłacili firmie z Izraela ponad 30 milionów złotych za system, nad którym de facto nie mieli kontroli.
7: Przypomnijmy, że system Pegasus pozwalał na dostęp m.in. do wiadomości, połączeń czy kamery telefonu. Inwigilowani z użyciem tego oprogramowania byli m.in. posłowie KO Krzysztof Brejza i Roman Giertych czy prokurator Ewa Wrzosek.
5: System Pegasus został zakupiony w czasie rządów PiS-u, głównie z Funduszu Sprawiedliwości. W śledztwie dotyczącym użycia oprogramowania zarzuty usłyszało 7 osób, w tym byłe kierownictwo CBA, ABW i SKW. Dzisiaj Sejmowa Komisja Śledcza ma też przedstawić jawną część raportu dotyczącego Pegasusa.
6: To jest raport.
5: Do późnego wieczora śledczy pracowali na miejscu strzelaniny, do której doszło w Nowym Sączu. Policjanci postrzelili mężczyznę, który chciał zaatakować ich nożem. 41-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala.
9: Trwa ustalanie dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Wdrożono również procedury kontrolne mające na celu ustalenie prawidłowości użycia środków przymusu bezpośredniego.
5: Relacjonowała Justyna Basiaga z nowosądeckiej policji.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: W prokuraturze w Warszawie zarejestrowano dziś z urzędu materiały i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Chodzi o doniesienia medialne dotyczące zachowań posła Michała Kołodziejczaka.
10: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: SK Rock Biznes.
5: Aż 55% badanych uważa, że obecne przepisy, podatki i warunki gospodarcze w Polsce nie sprzyjają przedsiębiorczości i zakładaniu własnych firm. Tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie dziennika Gazety Prawnej. Tak złego wyniku w tym kontekście jeszcze dotąd nie było. UOKiK od stycznia 2025 roku prowadził postępowanie w sprawie Zonda Krypto, a we wrześniu 2025 prezes urzędu Tomasz Chrustny spotkał się z ABW w sprawie tej giełdy kryptowalut. Informuje dziś o tym Business Insider. Najstarsi Amerykanie stali się najzamożniejszą grupą wiekową w Stanach Zjednoczonych. Tak wynika z najnowszej edycji badania Rezerwy Federalnej. W ostatnich latach ich majątki i dochody wyraźnie wzrosły, między innymi dzięki giełdowej HOSSie. Jeszcze aktualne ceny walut. Dolar kosztuje 3,86 zł, euro 4,36 zł, frank szwajcarski 4,61 zł i funt brytyjski 5,10 zł.
10: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Pogoda.
5: Poniedziałek przynosi chmury i przelotne opady deszczu w wielu regionach Polski. Na większe rozpogodzenia będą mogli liczyć jedynie mieszkańcy zachodniej części kraju. Termometry pokażą od 9 do 13 stopni. Najchłodniej będzie na północy i w centrum, a nieco cieplej na południu. W górach możliwy silny wiatr.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Bierajewicz.
0: Ja wiem, że jesteśmy w rockowym radiu, że gramy tu piosenki oparte na gitarach, ale chciałbym Państwu w tej godzinie opowiedzieć o pewnej operze. Ale zaraz wszystko się wyjaśni, że jest to opowieść uzasadniona. Serdecznie zapraszam.

0: Niezły żart, który okazał się wielkim przybojem. Sean Tu i Blair. A teraz już na poważnie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Choć ta historia wcale na poważną nie wygląda. Ian Gillan. Niedawno był w Łodzi. Byli państwo na koncercie Deep Purple? No ja akurat wybrałem Johna Andersona, ale rozumiem, jak państwo na przykład bardzo kochają Deep Purple, to rzeczywiście nie można sobie tej przyjemności odmówić. Było. Ian Gillan lubi powtarzać anegdotę o tym, jak wiele lat temu koncertował w krajach byłego Związku Radzieckiego i pewnego dnia obudził się w hotelu, widząc, że uwaga, to nie żart, otacza go tłum miejscowych. I to dziwnych miejscowych. Ubrani na czarno, posępni, w dłoniach trzymający krzyże, modlitywniki i zdjęcia Jezusa. Choć może źle powiedziałem, Jezusa. Nie do końca Jezusa, bo to były jego zdjęcia. Chwilę miało mu zająć to, by zrozumieć, co się dzieje, i dotarło do niego, że ci, jak opowiadał, wieśniacy nie przyszli do wokalisty zespołu Deep Purple, do gościa, który śpiewał na przykład piosenkę, którą zaraz zagramy, czyli Perfect Strangers, i sprzedał na świecie grubo ponad 100 milionów płyt. Po prostu ktoś im powiedział, że w hotelu śpi Jezus. I już wyjaśniam. Wszystko przez to, że dwóch Brytyjczyków przed laty, Andrew Lloyd Webber oraz Tim Rice, stworzyli jedną z najpopularniejszych rockowych oper wszechczasów o ostatnich dniach życia właśnie Jezusa Chrystusa. A bojąc się, że śmiały i kontrowersyjny materiał może zostać niedopuszczony do realizacji na teatralnych scenach tego 12 października 1970 roku, a więc równiuteńko 56 lat temu, zdecydowali się wydać go na płycie. I sukces tej płyty, na której śpiewał Ian Gillan, doprowadził do debiutu sztuki na Broadway rok później, a potem przysporzył mu sporo wyznawców, także na terenach dawnego ZSRR.

0: to zespół najśpiewająca pani Agnieszka Chylińska. Muszę poważnie porozmawiać z moimi kolegami, płci oczywiście męskiej, kolegami, bo koleżanki to płeć żeńska, żeby jednak jakoś elegancko bardziej odzywać się do pań, w szczególności kiedy łączymy się ze słuchaczami, to czasem mówimy tak jak ja przed chwilą powiedziałem do Magdy, że wrzucamy je na stół. I od razu chcemy wyjaśnić, drogie panie, że ten stół to stół emisyjny po prostu. Tak na niego mówimy. I nie chodzi o żadne inne stoły.
1: Oktoberfest 2026.
0: Także bardzo cię, Magda, przepraszam. Halo?
2: Halo, halo. Cześć, Jaro. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Magda to jest dziewczyna, która... Sprawdzałem sobie, bo ja... Tu czasem wybieram zgłoszenia, które są sprzed chwili, czasem sięgam do zgłoszeń, które były wysyłane kilka dni, a tu spojrzałem, że pani Magda wysłała zgłoszenie o 2:09. Nie po południu, tylko w nocy. A więc mamy do czynienia z sową.
2: Każda pora jest dobra, jak widać 2:09 była dla mnie szczęśliwa, jak rozumiem.
0: Ale na co liczyłeś, że o 2:09 będziemy oddzwaniać? Skąd w ogóle pomysł na to, żeby nagle w środku nocy? Co ci przyszło do głowy, że nagle 2:00 w nocy? O, wyślę zgłoszenie do Eskiro.
2: A dokładnie, co tu jeszcze zrobić? Co tu jeszcze trzeba zrobić, tak? Szkoda czasu na spanie. O, wyślę zgłoszenie. Może się uda być na urodzinach Eskirok i widzę, że to był dobry pomysł.
0: I jedni mają syndrom niespokojnych nóg, a inni mają syndrom niespokojnych rąk.
2: Jest,
0: czyli
2: tak
0: dobra, 2:00 w nocy, jeszcze nie mogę
2: tak, jeszcze coś. Panie, co tu jeszcze zrobić, tak? Napisać maila koniecznie.
0: Powiedz mi, coś jeszcze robiłaś w nocy o tej drugiej? Co robiłaś na przykład przed wysłaniem? Jaki był tok myślenia? Co sprawiło na przykład? Może coś robiłaś innego też na komputerze i stwierdziłaś?
2: Cześć, u znajomych na urodzinach. Dobrze się bawiliśmy, wracaliśmy, słuchaliśmy oczywiście Eski Rok jeszcze w domu i jeszcze trochę muzyki w domu, tak, po powrocie i co by tu jeszcze, właśnie co tu jeszcze trzeba zrobić, tak, przed poniedziałkiem.
0: Okej.
2: Okay.
0: W niedzielę o 2:00 w nocy, przepraszam, w domu dopiero wylądowałaś? To się niektórzy bawią. No to nawet nie muszę pytać
2: o te
0: rock'n'rollowe przygody, bo skoro ktoś wraca w niedzielę o 2:00, a nie grzecznie o 22:00, bo to już poniedziałek jutro, trzeba się przygotować, wyspać,
2: zrobić sobie...
0: Właśnie, dobrze. Magda, no ja nie mam żadnych tutaj obiekcji wobec twojego wniosku formalnego dotyczącego podwójnego zaproszenia na nasze urodziny. Jest nawet twoja obecność obowiązkowa. Mogę ci tylko powiedzieć tak. Nie wiem, czy dużo osób wytrzyma w ten czwartek 22 do 2 w nocy, ale ja się postaram.
2: Ja na pewno. cudownie. Bardzo dziękuję, super, ekstra.
0: Zatem do zobaczenia na naszych 22 urodzinach. Ha, się będzie działo.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
1: Łukasz Bąk.
4: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: Playlista osobista.
8: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
9: Reklama.
10: Hi, this is Keith Richards.
11: My name is Gary Clark Jr.
12: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie SK.

Run DMC z Aerosmith, a w zasadzie połową zespołu w nowej wersji piosenki Walk This Way. Nowej, starej, bo to już wiele lat minęło od jej premiery. I teraz będziemy opowiadać o klubach, historycznych i legendarnych klubach muzycznych. Beatlesi mieli liverpoolski klub Cavern, James Brown Teatr Apollo, a The Ramones mieli swój CBGB, taki klub muzyczny, który od 73 do 2006 roku znajdował się na Bowery w dzielnicy Manhattan w Nowym Jorku. Pojawiła się tam pewnego dnia też pewna dziewczyna, blondyna z zespołem. Był rok 74 i dopiero co utworzony wtedy zespół Blondie, chociaż wtedy jeszcze chyba funkcjonujący pod nazwą Angel and the Snake. I tam zagrali parę razy, ale po raz pierwszy jako Blondie występując właśnie u boku The Ramones 12 października roku 74, czyli tak dokładnie 52 lata temu.

0: Radiohead i Creep. Piosenka, która miała być tak ponura, że na początku brytyjskie stacje radiowe niespecjalnie chętnie grały ją na swoich antenach. Ale nam się bardzo podoba od zasadzie samego początku. Zespół Radiohead już skończył, a teraz pan Michał zacznie o 11 raport. Eski Rock.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Jesienną kąpiel morsu w Olsztynie obserwował w samych kąpielówkach, bo ma się czym pochwalić nasz reporter Andrzej Brzozowski.
4: Od kiedy Michał zwraca uwagę na korniszonki, nie wiem, ale...
5: Słuchaj, już teraz wiem, dlaczego się morsuje.
3: To chodzi o bicepsy.
5: No ale...
3: Ja nie wiem, co
5: to... No bo potem jak wchodzi do tej zimnej wody, to już nie ma się czym chwalić.
3: Już wtedy nie.
5: Nie, nie, nie.
4: Co ten twój Felicjan robi w wieku 9 lat na koncertach zespołu Lej Mi Pół na Poland Rocku?
6: Potrafi śpiewać teksty, używając...
4: Ale żebyśmy też wiedzieli, co zastępuje różnymi słowami.
7: Ty, głupi kurczaku, tu nie wolno karmić zwierząt.
4: No właśnie.
5: O właśnie.
6: Na przykład, ja mu oczywiście tłumaczyłam, że jest to piosenka, która w ekspresyjny sposób jednak edukuje.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esce Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
8: Reklama.
2: Porachunki osobiste.
8: Porachunki osobiste.
2: Esce Rock.
9: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
10: W każdą sobotę o 7:00 Esce Rock.
9: W Esce Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esce Rock.
9: Konrad Olszewski, zapraszam.
11: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: Reklama.
12: Prezydent Ukrainy ostrzega państwa europejskie przed agresywnymi operacjami Kremla i komentuje ostatnie wypowiedzi prezydenta USA. Polskie służby rozbiły międzynarodową grupę przestępczą specjalizującą się w oszustwach bankowych.
13: Esca Rock. Raport.
12: Michał Poklękowski, zapraszam. Minęła 11. Prezydent Ukrainy ostrzega państwa europejskie przed agresywnymi operacjami Kremla i komentuje ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa. Wołodymyr Zełenski zabrał głos podczas Warsaw Security Forum. Podkreślił, że mimo ogłoszonego przez Trumpa energetycznego zawieszenia broni, rosyjskie drony nadal latają nad ukraińskimi miastami. Nie ustają też ataki na ukraińską infrastrukturę. Ukraina czeka na szczegóły amerykańsko-rosyjskich rozmów, mówił. Rosyjskie ataki to odpowiedź Putina Trumpowi. Czekamy jednak na szczegóły rozmowy między Amerykanami a Rosjanami oraz na to, jakie konkretnie kroki Amerykanie będą gotowi podjąć. W Warsaw Security Forum udział bierze także premier Norwegii czy naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie, generał Aleksus Grinkiewicz.
13: To jest raport.
12: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, też Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz ABW rozbili międzynarodową grupę przestępczą specjalizującą się w oszustwach bankowych. Wpadło 12 osób, w tym m.in. Ukrainiec i dwóch Rosjan. Za pomocą fałszywych linków kierujących do tzw. szybkich płatności w ogłoszeniach sprzedażowych przejmowali konta kontrahentów.
14: Do kłębka tak naprawdę dokonywały te osoby przejęcia kont ofiar, a następnie z tych kont były wypłacane środki. I na chwilę obecną mamy ustalenia po stronie poszkodowanych strat około 250 tysięcy złotych, aczkolwiek to jest tylko wstępny szacunek, bo te traty na pewno będą dużo większe.
12: Mówi nam Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Wśród zatrzymanych 12 osób jest 12 osób, jest dwóch Rosjan, którzy mogą być powiązani z terroryzmem.
14: Były takie przesłanki, że mogły mieć te osoby związek z organizacjami wspierającymi terroryzm.
12: Zatrzymanym grozi 12 lat więzienia. Planowane są kolejne zatrzymania.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: Głosy od prawa do lewa dały ostateczny sukces wyborczy i fotel prezydenta Krakowa Łukaszowi Gibale, komentuje jego wynik politolog Tomasz Synowiec z Klubu Jagiellońskiego. Gibała kandydował już po raz czwarty prezydentem Krakowa, chciał zostać od 14 lat i w tych wyborach mieszkańcy w końcu mu zaufali, przekazując ponad 62% swoich głosów. Teraz nowy prezydent będzie miał do spełnienia sporo wyborczych obietnic, o czym na koniec Katarzyna Snakowska. Krakowska.
15: Wielki atut, ale też duża słabość. Szerokie grono osób, które oddały głos na Łukasza Gibałę, to zarówno wyborcy Konfederacji Korony Polskiej, Prawa i Sprawiedliwości czy Partii Razem. Tomasz Synowiec podkreśla, że nowemu prezydentowi będzie ciężko pogodzić interesy i spełnić oczekiwania wszystkich tych grup.
16: Decyzje, które będzie on podejmował, siłą rzeczy, którymś z tych grup będą do niego zrażały.
15: Niespełna 100 tysięcy głosów oddanych w drugiej turze na Monikę Piątkowską to według Synowca wynik tragiczny dla Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, ale złożyło się na niego kilka czynników.
16: Nastroje wokół rządu są raczej negatywne, a nie optymistyczne. No i też w warunkach krakowskich startowali po tym, jak ich prezydent okazał się bardzo niepopularny i został odwołany przez mieszkańców referendum.
15: Frekwencja w drugiej turze wyniosła 44,27% i zdaniem Synowca to nie najgorsza mobilizacja krakowskich wyborców.
12: Pogoda. Poniedziałek przynosi chmury i przelotne opady deszczu w wielu regionach Polski. Na większe rozpogodzenie będą mogli liczyć jedynie mieszkańcy zachodniej części kraju. Termometry pokażą od 9 do 13 stopni. Najchłodniej będzie na północy i w centrum, a nieco cieplej na południu. W górach możliwy silny wiatr.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
0: W tej godzinie w kultowych historiach pojawi się m.in. utwór zespołu, który stworzył najwięcej hitów, które potem trafiły na brytyjską listę przebojów. I wcale nie będzie to zespół, który godzinę nam teraz otworzy, bo to nie o The Rolling Stones będzie mowa. A oni właśnie teraz. Anybody seen my baby?

0: Projekt o nazwie Marilyn Manson.
1: A ja znam kogoś, kto był na koncercie w lipcu.
2: Rocktoberfest 2026.
1: Przed chwilą poznałem. Cześć Paula.
3: Cześć, witam.
1: No to opowiadaj, co tam się wydarzyło w tym lipcu, bo podobno byłaś z mężem na urlopie w Turcji, prawda?
3: Tak, to znaczy w zasadzie po tym koncercie mieliśmy na dnia lecieć, tak.
1: No to była urlop. Świetnie zaplanowana akcja przez męża, jak rozumiem.
3: No, dokładnie, tak. Super wyszło.
1: Wylot mieliście 19?
3: Tak. No, dokładnie.
1: A koncert był 18. No, Łódź nie jest tak daleko od Warszawy, więc wszystko ładnie było ogarnięte. No i powiedz, jak tam było? No nie w Turcji, bo domyślam się, że było sympatycznie i miło, ale jak tam było na koncercie Marilyn Mansona? Bo ja powiem ci szczerze, byłem dwa razy i ani razu nie byłem zadowolony z tych koncertów. Jakoś tak... jeden był bardzo krótki, był w ogóle obrażony i grał 50 minut. Drugi był trochę dłuższy, ale no nie urwało mi tej tylnej części ciała. A jak było w tym roku?
3: No, rozumiem. No, wiesz co, moim zdaniem to była petarda. Było świetnie, tak? Nie dość, że sala pełna, no bo standardowo, ale po prostu Manson był w świetnej formie, w świetnej kondycji, tak? No, w związku z tym, że jest trzeźwy i generalnie no, wziął się za siebie, to naprawdę dawał radę, tak? I przebierał się i różne tam wyczyniał rzeczy na tej scenie. I w ogóle ci nowi muzycy, tak? Świetnie grali. No i oświetlenie, także wszystko, naprawdę. Jedyny minus to właśnie, że za krótko.
1: A ile trwał koncert?
3: No tak chyba około 50 minut mi się wydaje.
1: Co ty mówisz? No. Czyli ja pamiętam ten moment, kiedy byłem po raz pierwszy na jego koncercie. Pod sceną widzów było być może, słuchaj, nie uwierzysz. 1000. Tak. Był to koncert, no właśnie nawet nie pamiętam, z 20 lat temu w poznańskiej arenie.
3: Tak.
1: Słaba forma zespołu. Być może ten 1000 osób pod sceną go zniechęciło, że z tej sceny schodził. Ja z zegarkiem w ręku, bo był spóźniony oczywiście, jak to często bywało w jego przypadku kiedyś, grał 47 minut i potem się kłóciliśmy ze znajomymi. Nie, prawda, grał 55. Nie, grał 47. No i każda z tych liczb była kuriozalnie krótka, biorąc pod uwagę, że zwykle koncerty no, trwają jednak innych artystów.
3: No dłużej. Tak.
1: Nie mówię tu o Kulcie, nie mówię to o Brucie Springsteenie, tylko mówię to o artystach, którzy grają przynajmniej półtorej godziny, a tu troszkę byłem niezadowolony.
3: No to prawda, uczucie niedosytu, tak.
1: Napisałeś, że Manson jak z lat 90, więc jak będzie następna okazja, no to się na spotkanie z zespołem wybiorę. Zapraszam serdecznie w takim razie, nie do Turcji, nie na koncert Marilyn Mansona, tylko na nasze urodziny już za 10 dni do warszawskiej progresji.
3: No super, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
1: Cała przyjemność po mojej stronie. I pozdrów męża, skoro cię zabiera w takie ładne miejsca i na takie ciekawe rzeczy, to jest ten. Ja zaraz opowiem Państwu, bo ja też żonę zabrałem kiedyś na urlopie w jedno ciekawe miejsce i to nawet będzie opowieść w tym momencie.
2: Rocktoberfest 2026. Kultowe historie w SCRO.
1: Bo ja, drodzy Państwo, w listopadzie zeszłego roku spędziłem 3 tygodnie na Półwyspie Iberyjskim, no i podróżowałem między innymi po hiszpańskiej Andaluzji. Przepiękny czas, listopad, tam 20, nawet 20, czasem 5 stopni, ciepłe morze, szczególnie te plaże miały ciepłą wodę, które były ustawione w orientacji wschodniej, czyli na Morze Śródziemne. Ale pewnego dnia zabrałem moją żonę spacerem pod pewien szpital w Marbelli, no i moja żona patrzy na mnie ze zdziwieniem i mówi: o co chodzi? Po co mi to zabierasz? A ja powiedziałem: tu właśnie umarł Rick Parfitt z zespołu The Status Quo. No i wtedy mi żona powiedziała, że jestem nienormalny. W grudniu będzie 10. rocznica śmierci tego gitarzysty zespołu Status Quo, który gdyby żył, miałby dzisiaj urodziny. Rocznik 48, czyli niech Państwo policzą. Tak, to byłyby urodziny 78. Napisał dla Status Quo wiele hitów, m.in. ten Rockin' All Over the World.

0: The Doors w Este Rock. W Este Rock, która za moment będzie świętować swoje 22-lecie, 22 urodziny, ależ ten czas szybko zleciał. Pamiętam, jak zaczynaliśmy historię Eski Rock w roku 2004, a to już 2026. Zapraszamy serdecznie na nasze urodziny, które już za 10 dni w warszawskim klubie Progresja. To będzie czwartek, więc jak się weźmie wolny piątek, można sobie zrobić dłuższy weekend. Gdyby ktoś był spoza Warszawy, można przy okazji pozwiedzać stolicę Polski. Zapraszamy serdecznie. roktoberfest.skrok.pl, na stronie internetowej specjalny formularz, w którym mogą Państwo wpisywać różne rzeczy, ale najchętniej i najmilej widziane te rokowe wspomnienia z roku 2026.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Rada.
4: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Powrót Radiohead na scenę po 7 latach przerwy był jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych ubiegłego roku. Thom Yorke przyznał jednak, że gigantyczny sukces i emocje związane z koncertami miały swoją mroczną stronę. Lider Radiohead zdradził, że po zakończeniu koncertowania zmagał się z emocjonalnym dołkiem. Powiedział, trasa doprowadziła do gigantycznego załamania mojej pewności siebie. A szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock Radar.
5: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
6: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
7: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie Eski Rock.

Ladybug i Fabryka Małp w SC Rock. A teraz wspomnienie Rickiego Wilsona, amerykańskiego muzyka, gitarzysty zespołu The B-52s, który umierał w młodym wieku, zaledwie 32 lat, 12 października 1985 roku z powodu komplikacji związanych z AIDS. Był homoseksualistą, a w tamtych czasach to była grupa najwyższego ryzyka. W latach 70. i 80. przed pełnym rozpoznaniem wirusa przez medycynę, no i wiązało się to z masowym szerzeniem się epidemii właśnie w tej społeczności w USA. Gdy dowiedział się o diagnozie, rok czy dwa lata przed śmiercią, choroba była taką nowością, a w społeczeństwie panował taki strach, że utrzymał chorobę w tajemnicy. No i kiedy umierał, jako oficjalną przyczynę zgonu początkowo podano nowotwór. Nawet jego siostra, która też była członkinią zespołu, Cindy Wilson, dowiedziała się o wszystkim dopiero po jego śmierci w 1985 roku.

0: Nickelback w SC Rock. Gdyby się Państwo wybierali na zapowiedziany niedawno koncert w Polsce, to proszę pod sceną wypatrywać pana Kącia z porannego programu 6 na 9. Zapowiadał dzisiaj, że będzie. Słyszę na własne uszy. 12 i raport Eszki Rock. I też zarazem moje pożegnanie z Państwem dzisiaj. Za to, co się wydarzyło na antenie, serdecznie przepraszam. I jutro też będę przepraszać, bo jutro też tu będę. Od 9.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
2: Reklama.
6: 44-latek zmarł po strzale policjantki. Są nowe ustalenia prokuratury. Działania policji w całej Polsce po tragicznych wydarzeniach w szkołach. Pamięć o artyście w Nowym Sączu w raporcie Dąb Pamięci Jana Nowickiego.
3: SK Rock. Raport.
6: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wstępne ustalenia nie wskazują, żeby doszło do uchybień. Chodzi o policyjną interwencję w Bydgoszczy, podczas której śmiertelnie postrzelony został 44-latek. Prokuratura analizuje zebrany dotychczas materiał dowodowy. Przeprowadzono oględziny zwłok i przesłuchano świadków. Do zdarzenia doszło w niedzielę na bydgoskim osiedlu Błonie. 44-latek z nożem w ręku ruszył w kierunku funkcjonariuszy. Policjantka postrzeliła mężczyznę, który zmarł w szpitalu, a szczegóły zna Dawid Olszewski.
7: Policjanci zostali wezwani do agresywnego mężczyzny, który miał się samo okaleczać. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i trzymał w ręku nóż, relacjonuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
8: Ruszył w kierunku policjantów z nożem. Funkcjonariuszka, która wzywała tego mężczyznę do zachowania zgodnego z prawem, widząc, że jest atakowana, oddała strzał w kierunku agresora. Mężczyzna został zraniony.
7: Ratownicy zabrali mężczyznę do szpitala, gdzie zmarł. Całe zdarzenie obserwowali okoliczni mieszkańcy.
9: Z okna widziałam syk. Słyszałam też strzał. Jeden strzał, podobno z tym nożem bojował, że siostra wezwała policję.
7: Na miejscu do późnych godzin nocnych pracowali policjanci i prokurator.
3: To jest raport.
6: Blisko 80 tysięcy skontrolowanych placówek i zatrzymanych 135 osób. Po tragicznych wydarzeniach w mazowieckich szkołach na terenie całej Polski trwają działania policji, które mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Funkcjonariusze monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie, a w szkołach obowiązują zaostrzone procedury bezpieczeństwa. W Radomiu do budynków wchodzić mogą wyłącznie uczniowie i pracownicy, a nad ładem czuwają funkcjonariusze policji. O zmianach mówi Maria Skurkiewicz, dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 29 w Radomiu.
10: Ograniczenie wstępu na teren szkoły. Rodzice doprowadzają dzieci tylko do drzwi szatni, potem już my się zajmujemy dziećmi. Wejście jest jedno, wejście pilnowane, monitorowane. Jeżeli rodzic bądź jakaś inna osoba chce wejść na teren szkoły, ten wstęp jest mocno ograniczony, obowiązuje nas rejestr wejść. Od piątku także w szkole są funkcjonariusze policji, którzy monitorują sytuację, która jest w szkole i to jest bardzo duże wsparcie.
6: Władze szkoły podkreślają, że ograniczenia wstępu dla osób z zewnątrz zostaną utrzymane na stałe, nawet gdy policjanci zakończą już stacjonowanie w placówkach. Ekonomiczny Nobel przyznany. Nagrodę otrzymują dwaj amerykańscy naukowcy. Ogłoszono właśnie w Sztokholmie.
11: Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences.
6: Nobla z ekonomii otrzymują Robert E. Hall i Michael Woodford za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Nagroda z ekonomii jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla, a ufundował ją Centralny Bank Szwecji z okazji 300-lecia swojego istnienia.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Teraz Nowy Sącz. W ogrodzie zespołu szkół akademickich zasadzono dąb w pamięci Jana Nowickiego. W ten sposób szkoła przypomina o wybitnym aktorze i reżyserze. W uroczystości brali udział uczniowie szkoły i żona Jana Nowickiego, Anna.
12: Nowy Sącz jest drugim miejscem w Polsce, które upamiętnia Jana Nowickiego. Jestem niezwykle podbudowana i wzruszona. Bardzo się cieszę.
13: Myślę, że to jest bardzo dobry sposób, żeby upamiętnić tak wybitnego aktora, jakim był Jan Nowicki.
14: Pan dyrektor opowiada nam, wspomina jego twórczość.
15: Pan Jan Nowicki kręcił w Nowym Sączu i w sądeckim ratuszu film Dziura w ziemi. Bywał często w Starym Sączu, więc jest z naszym regionem związany.
6: Dodaje dyrektor szkoły Bogusław Kołcz. Jan Nowicki zagrał w kilkuset spektaklach teatralnych, filmach i serialach. Był również poetą. Zmarł w grudniu 2022 roku.
1: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
2: SKROK Biznes.
6: Wrześniowe dane dotyczące cen podstawowych produktów w sklepach wskazują na odwrócenie trendu hamowania dynamiki podwyżek. Wynika z raportu Research i Uniwersytetu WSB Merito. Eksperci podkreślają jednak, że nie jest to jeszcze silne przyspieszenie wzrostu cen. Duże inwestycje w infrastrukturę związaną ze sztuczną inteligencją utrzymują światowy wzrost na poziomie około 3%, przynosząc duże korzyści wielu gospodarkom Azji dostarczającym sprzęt komputerowy, oświadczyła dziś szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie zabił nowy dzwon symbolizujący 35-lecie warszawskiego parkietu. Poprzedni dzwon, który służył przez ostatnią dekadę, zostanie przekazany Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
1: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
2: Pogoda.
6: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również lokalne burze. W Karpatach powyżej 1500 metrów opady śniegu. Temperatura od 10 do 13 stopni. Miejscami w rejonach podgórskich chłodniej od 7 do 9, a ciśnienie 1005 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
16: Na zegarze już 6 minut po 12, poniedziałkowe wczesne popołudnie, to jest 12 dzień października. Dzień dobry, Michał Cieślik się kłania, polecam na te najbliższe 3 godziny naszego poniedziałkowego spotkania i potem jeszcze wieczorem się słyszymy po 21, bo to poniedziałek, więc mamy dwa spotkania na początek tygodnia. No nie powiem, żebym nadciągał z siłą huraganu. Pracujemy nad niedobrami energii, ale ja mam dla Państwa dużo, dużo energii od Skorpionsów. Rock You Like a Hurricane. To na początek.

Metallica, Whiskey and the Jaw. To już za nami Westerok. Dziś do tego dzbana, zwanego też słojem, to ja bym dużo mocnej kawy nalał. Choć mam wrażenie, że dziś to jakieś wiadro do tych celów by się przydało. No nie wiem jak u Państwa, no ale warto pamiętać, że przez te najbardziej podstępną, nazwijmy to, część poniedziałku to już przebrnęliśmy. Teraz będzie już tylko ciekawiej, może tak. Macham do wszystkich dzisiaj świętujących. Dzień Kolumba na przykład mamy dzisiaj. To święto obchodzone w wielu państwach Ameryki Południowej i Północnej. Otóż 12 października 1492 roku Krzysztof Kolumb dotarł do wyspy Guanahani w archipelagu Bahamów, będąc przekonanym, że dopłynął do Azji. Od taka niewinna pomuka, proszę bardzo, jakie miała konsekwencje potem dla całego świata i historii. Tegoż właśnie. 25 minut po godzinie 12. Nie wiem, czy 12 października 1492 roku był poniedziałkiem, ale na pewno dobrym dniem dla Kolumba i wielu milionów ludzi na całym świecie. Zaryzykuję takie stwierdzenie. Co prawda 12 października, ale może jeszcze Billy Joe się nie dobudził.

0: przeszło bardzo. Ten 12 października w 1492 roku, to okazuje się, była środa. Pani Marta szybciutko sprawdziła, pięknie dziękuję i pozdrawiam. No i to by się zgadzało, prawda? Bo to odkrycie Ameryki przez Kolumba w poniedziałek, nie? To już mi się coś tutaj nie zgadzało. No a my walczymy z poniedziałkiem, co by nie mówić, ale mamy mocnych sojuszników. Beastie Boys, Fight for Your Right to Party. To już za nami w ST Rock. Jak dobrze, prawda? Dobrze się nam zrobi też jeszcze przed godziną 13 przy okazji Gorillaz, bo mam już przyszykowany kawałek Feel Good Thing, który za parę minut pojawi się na antenie Ski Rock.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Michał Cieślik.
2: Mieć możliwość pogadania ze współautorem jednego z najsłynniejszych rockowych numerów w historii to mój absolutny tegoroczny top. I usłyszeć z ust samego Rogera Glovera z Deep Purple, jak pomysł na tytuł kultowego singla Smoke on the Water przyśnił mu się pewnej nocy. To coś, co na długo pozostanie w mojej pamięci.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
3: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.
5: Hey, what's up? We're Papa Roach.
6: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
7: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Eska Rock.

Whitesnake w Westerok, Is This Love. A właśnie, skoro przy tych tematach jesteśmy, teraz będzie zespół, z którym łączy mnie prawdziwe uczucie od samego początku, od pierwszej ich płyty. Jutro miną 2 miesiące od tego, jak na razie ich ostatniego koncertu w Polsce, który odbył się w Poznaniu przy okazji festiwalu Bittersweet. Jak się nie trudno domyślić, utwór, który przed nami, ich największy hit, zagrali rzecz jasna jako przedostatni w tym secie koncertowym. Potem jeszcze były Clint Eastwood. No i te dwa wielkie hity zakończyły ten właśnie koncert. Gorillaz w Poznaniu, bo oczywiście o nich mowa. Feel Good Inc. To przed nami Westerok.

0: To był Sztywny Palazzi i spotkanie z Feste Rock. No, a ja już nie mogę się doczekać na kolejne spotkanie z kimś, kto otrzyma ode mnie zaproszenia na nasze urodziny, które przypomnę w progresji 22 października. Jeżeli ktoś wcześniej był na skrock.pl i opisał swoje rockowe przeżycie ostatniego roku, no to proszę mieć telefon w pobliżu, bo będę chciał taki telefon wykonać po godzinie 13 do kogoś z Państwa właśnie. 13 za chwilę na naszych zegarach, to oznacza, że lada moment najnowszy raport. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Melina. Melina. S-Rock.
3: Bardzo mi przykro, ale w momencie, kiedy zacznie się wojna, nie myślcie sobie Państwo, że po prostu wsiądziecie w samochód i pojedziecie sobie do Niemiec. Jedna sprawa to korki, ale jest to innego. Polskie wojsko powinno wtedy stanąć na granicy i blokować wszystkich. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie zrobi tego polskie wojsko, będzie chaos, bo coś, to zrobią to Niemcy, bo oni i tak już są przeładowani imigrantami, a imigranci, którzy będą szli tędy, to będą Polacy, to będą Estończycy, Łotysze, Litwini i tak dalej.
4: Melina. A w najbliższej Melinie Marcin Wyrwał, korespondent wojenny, autor książki Wojna w Polsce.
2: Melina w Eskirock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eskirock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
5: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia.
2: Kawałki mojego życia.
5: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, D-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
12: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: Reklama.
13: Są zarzuty. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa prezentuje raport. W umowach niedozwolone klauzule, milionowe kary dla czterech banków. Centrum miasta opanują wiedźmy i wampiry. Upiorny weekend w Łodzi.
14: SK Rock. Raport.
13: 13. Anna Kruszyńska zaprasza. Użyto go do inwigilacji polityków. Kupiono bez podstawy prawnej i mimo negatywnej opinii służb i policji. To główne zarzuty wobec wykorzystania systemu Pegasus. Trwa prezentacja raportu Komisji Śledczej powołanej w tej sprawie. Jej prace trwały 2,5 roku. Przesłuchano 77 świadków. Komisja skierowała zawiadomienia do prokuratury wobec 11 osób, w tym czołowych polityków PiSu.
15: Są wśród nich były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik.
13: A także byli szefowie CBA, ABW i SKW, wymieniała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Jak podkreśliła, Pegasus działał w Polsce bez wymaganej akredytacji służb, a decyzja o jego zakupie zapadła na szczeblu politycznym.
15: Decyzja polityczna zapadła na styku Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie ministrem był wówczas Zbigniew Ziobro, oraz pionu służb specjalnych nadzorowanych przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zbigniew Ziobro sam przedstawił się tutaj na posiedzeniu komisji podczas przesłuchania, że jest inicjatorem zakupu systemu.
13: Prokuratura przekazała dzisiaj, że polskie służby nie miały pełnej kontroli nad systemem Pegasus, a dane pozyskiwane z jego użyciem mogły trafiać do producenta, czyli izraelskiej firmy.
16: To jest raport.
13: 150 milionów złotych kary dla czterech banków. Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Erste Bank oraz Plus Bank miały stosować w swoich umowach niedozwolone klauzule, uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
17: Dotyczyło to m.in. opłat i prowizji, ich podwyższania w związku z inflacją czy wzrostem kosztów, a także wprowadzania nowych opłat. Problem polegał na tym, że konsument nie zawsze mógł przewidzieć, kiedy taka zmiana może nastąpić, czego może dotyczyć i jak duża może być. Klauzula modyfikacyjna nie może być wekslem in blanco.
13: Wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Urząd podał przykład jednej z zakwestionowanych klauzul, która umożliwiała podwyższenie opłat i prowizji nawet o 200%. Decyzje o karach nie są prawomocne. Banki mogą odwołać się od sądu. Kraków zdecydował. Łukasz Gibała po zwycięstwie nad Moniką Piątkowską w drugiej turze wyborów na prezydenta miasta przygotowuje się do zaprzysiężenia. To nastąpi prawdopodobnie 21 października. Na kogo głosowali krakowianie i co przyczyniło się do ich decyzji przy urnach wyborczych?
8: Proszę pana, na obecnego prezydenta, bo proszę pana, znam go od dziecka.
16: Panią Piątkowską, choć szczerze mówiąc mało o niej wiem, kampania koalicyjna za nią była marna.
18: No to Gibała, tak.
16: Tak, Gibała.
18: Gibała.
16: Czytałam jego cały ten program i po prostu mi pasuje.
18: Jego jakbyś znamy.
19: Na nikogo nie głosowałem, bo uważam, że oba te wybory nie zmienią za dużo w tym mieście.
20: Piątkowska zdecydowanie. Całkiem inna osoba. W ogóle jest to kobieta z klasą.
13: Frekwencja podczas wyborów wyniosła 44%. Głosy nieważne oddało 2,5 tysiąca. Dzień po zwycięstwie Łukasz Gibała rozdawał rano obwarzanki na Rondzie Mogilskim w Krakowie. Rozmawiał z mieszkańcami i dziękował im za poparcie.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
13: To będzie upiorny weekend w Łodzi. Centrum miasta opanują zombie, wiedźmy i wampiry. 31 października halloweenowa parada wyruszy z pasażu Schillera, przejdzie Piotrkowską i dotrze do manufaktury. Ale mocne wrażenia czekają już od 17 października. Na rynku manufaktury stanie 22-metrowy namiot strasznego cyrku.
21: W środku tak naprawdę miejsce pełne grozy. Cmentarzysko, pająki, upiorne zombie. Wszystko, czego można się naprawdę porządnie wystraszyć. Pojawi się też zamek strachów i wszystkie te atrakcje będą otwarte aż do późnych godzin wieczornych.
13: Mówiła Monika Langner, rzeczniczka manufaktury. Tam też finał parady. W programie wspólny taniec prowadzony przez Jokera i konkurs na najstraszniejsze przebranie.
12: Pogoda.
13: Najbliższe dni chłodne, pochmurne i deszczowe z temperaturą od 10 do 14 stopni. Najcieplej teraz w Opolu, Gdańsku i Szczecinie 13 stopni, jeśli w ogóle można powiedzieć, że najcieplej. 12 w Warszawie, Bydgoszczy i Rzeszowie, 11 w Lublinie, Kielcach i Poznaniu, a najchłodniej w Zakopanem 10 stopni. W Karpatach powyżej 1500 metrów opady śniegu, wiatr słaby i umiarkowany, wysoko w Sudetach, w porywach do 60 km na godzinę.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: Dzień dobry. 5 minut po 13, w poniedziałek, 12 października, tu niezmiennie w kalendarzu, przy mikrofonie też niezmiennie, Michał Cieślik. Kłaniam się raz jeszcze i polecam w tej drugiej odsłonie naszego poniedziałkowego spotkania. Kult, Nirvana, oni na pewno nam tutaj zagrają przed godziną 14, ale tę godzinę rozpoczynamy od Linkinów. Na początek, What I've Done.

0: Rocktoberfest 2026.
1: A ja się dodzwoniłem do Mateusza. Cześć, witaj.
2: Cześć, cześć.
1: Takie zaczepne pytanie. Na początek, jak forma w poniedziałek, wczesnym popołudniem?
2: Siedząco, jeszcze wczesnym popołudniem w pracy, ale później będzie rzeźba.
1: Później będzie rzeźba. No dobrze, to już tak nawiązujemy.
2: Masa jest.
1: No właśnie, to już tak nawiązujemy do tego, co Mateusz napisał na skrok.pl, jeżeli chodzi o swoje przeżycie w ostatnim roku. Cytuję: zmiana stylu życia, sex, drugs and rock and roll na sex, fit and rock and roll. To są twoje słowa.
2: Dokładnie. Trzeba zacząć po prostu żyć trochę zdrowiej, żeby po prostu dłużej móc rokować i cieszyć się tym rodzinnym ładem dodatkowo.
1: No właśnie, bo ty piszesz tutaj bardzo ładnie takie zdanie, wynotowałem sobie z tego twojego opisu. Rock and roll to nie tylko styl muzyki, ale też styl życia, a ja zamierzam żyć nim jak najdłużej. No, bardzo dobrze powiedziane. I co cię pchnęło
2: dokładnie,
1: w tę stronę? Co cię pchnęło właśnie w tym kierunku, żeby się
2: co
1: wziąć?
2: Mnie pchnęło? Raz, że zacząłem się źle czuć po prostu sam ze sobą, a dwa, no to jednak te wszystkie kampanie społeczne, żeby żyć zdrowiej.
1: No,
2: i to bardzo w tym kierunku chyba to poszło.
1: Czyli kampanie społeczne odnoszą skutek, jak się okazuje.
2: Chyba tak, bo to uświadamia troszeczkę też.
1: Mateusz pisze, że przy wyciskaniu zawsze towarzyszy mi odpowiednia muzyka. No to ile tam wjeżdża na klatę, na ławeczce i przy jakiej muzyce? Najlepiej.
2: Na ławeczce to są początki dopiero, głównie dużo leci kardio i kiedy kardio jest długo nudne, to wtedy człowiek nie myśli, ile tych minut upłynęło, tylko kiedy kolejna piosenka.
1: Czekaj, proszę o ciszę na chwilę. O, słyszę już, jak ci rosną bicki. To chyba było to. Trzymam kciuki, Mateusz, za ciebie oczywiście. No i życzę dobrej formy na długie lata, żebyśmy się mogli cieszyć tym rock and rollem jak najdłużej. Oczywiście dwa zaproszenia na Rocktoberfest, na nasze urodziny wędrują do ciebie i widzimy się 22 października w Progresji.
2: Super, cieszę się bardzo.
1: Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w takim razie.
2: Pozdrawiam.

0: To był Hej i List w Esterok na 23 minuty przed 14. Pani Ania z Gdańska z takim okolicznościowym słucharkiem na Messengerze napisała z pytaniem, czy znam ten słuchar. No chyba mi się obiło to o uszy. Pytanie, dlaczego Indianom było zimno? Odpowiedź, bo ich Kolumb odkrył. Muszę przebić, wybaczą państwo. Ciekaw jestem, czy któryś z nich pomyślał kiedykolwiek. I po co to było? Taki spokój tutaj mieliśmy i w ogóle. Dokładnie, tego dnia w 1492 roku Krzysztof Kolumb dopłynął do Ameryki, myśląc, że dopłynął do Indii. Stąd nazwa rdzennych mieszkańców Ameryki taka, a nie inna. A pani Anię pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za słucharka. 22 minuty do 14, jeszcze w tej godzinie happy set.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Cześć, najważniejsze to dobrze zjeść, żeby zabezpieczyć się przed głodem.
3: Dobrze mówi? To jest bardzo ważna sprawa. Tak, ja właśnie sobie przed chwilą wyjęłam jogurt z musli i będę go konsumować.
4: Ty, ale
3: z
4: czego wyjęłaś?
5: Wciąga jogurt z musli.
6: Ktoś kiedyś powiedział, że gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała, ale też powiedział, że gdyby kózka nie skakała, to by nudne życie miała. Idę na żywioł, nie zabezpieczam się, bo przynajmniej mam ciekawe życie.
4: No i tak nam mówcie, no skoro w końcu nie mamy hamulców, słuchajcie. W domu szóstka dzieci dajemy radę. Ale ledwo.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Reklama.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub.

0: marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
2: SK Rock. Rada.
3: Zapraszam, Michał Prykupowicz. To był wieczór, który na zawsze zapisał się w historii polskiego rocka. Legendarny koncert Perfektu w sali kongresowej, zagrany zaledwie kilka tygodni przed stanem wojennym, po latach wreszcie trafia na winyl. To zapis niezwykłego występu, podczas którego Grzegorz Markowski zdarł z siebie koszulę, a Zbigniew Hołdys określił całe wydarzenie mianem pokojowego tańca wojennego. Więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
2: Skrock. Radar.

To był zespół R.E.M. i Imitation of Life. No a teraz wybiegamy w przyszłość do tego, co za dokładnie 10 dni, za półtora tygodnia w warszawskiej progresji, dokładnie 22 października będziemy świętować nasze urodziny wraz z zespołem Happy Set, który przed nami. Panowie przyjęli nasze zaproszenie i zgodzili się zagrać z okazji naszych urodzin. Dla nas i dla Państwa oczywiście, tych wszystkich, którzy na tych urodzinach się pojawią. Raz jeszcze przypominam, proszę zajrzeć na skrock.pl i opisać swoje rokowe przeżycie ostatnich 12 miesięcy, a my te najciekawsze wypowiedzi nagradzamy właśnie zaproszeniami na nasze urodziny i koncert tego oto zespołu. Milowy Las na pewno też zagra w progresji. Happy Set przed nami.

0: Alphaville, czyli gwiazda tak zwanego synth popu, gatunku popularnego w latach 80. Wykonał ten utwór w oryginale, no a jakiś czas potem grupa Guano Apes wzięła go na swój warsztat i nagrała własną wersję. Tak właśnie brzmi Big in Japan w wersji Guano Apes i to już na koniec tej kolejnej godziny naszego poniedziałkowego spotkania. Zbliżamy się do 14:00, za chwilę najnowszy raport w SC Rock. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
3: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
2: Reklama.
5: Mieli podpalać markety, ruszył proces 4 oskarżonych o akty dywersji. Ataki w szkołach. Premier zwołuje kolejną naradę w sprawie bezpieczeństwa. Kreml odrzucił ukraińską propozycję. Chodzi o 60-dniowy rozejm.
6: SK Rock. Raport.
5: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Na zlecenie obcych służb mieli podpalać markety. Przed warszawskim sądem ruszył proces 4 oskarżonych o akty dywersji w Polsce. Chodzi m.in. o głośny pożar warszawskiego Centrum Handlowego Marywilska. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Byłeś na początku procesu. Dlaczego sąd zdecydował o jego utajnieniu i co z 5. oskarżonym w tej sprawie?
7: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linię obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania mogłaby powodować napięcia społeczne. 5. z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
6: To jest raport.
5: Premier zwołuje kolejną naradę w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. Za pół godziny Donald Tusk będzie o tym rozmawiał z szefami resortów edukacji, spraw wewnętrznych, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynatorem służb specjalnych. To reakcja na ataki w szkołach na Mazowszu w ubiegłym tygodniu, ale też dramatyczne wydarzenia z weekendu w Warszawie. 21-latka zaatakowała nożem 3 osoby w szkole policjalnej na Pradze. Z zarzutami trafiła już do aresztu. Akcja uczniowska apeluje o pilne działania, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w placówkach edukacyjnych. Według organizacji polskie szkoły obecnie nie są przygotowane do reagowania w sytuacjach zagrożenia.
8: Od środy nie ma momentu, nie ma godziny, w której nie otrzymujemy od młodych ludzi z całej Polski, ale również nauczycieli wiele wiadomości mówiących o tym, że oni się boją się iść następnego dnia do szkoły.
5: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Uczniowie chcą m.in., by w każdej szkole przez cały dzień lekcyjny obecny był policjant w cywilu.
8: Każda szkoła powinna mieć przypisanego jednego funkcjonariusza, który będzie nie tylko przychodził na 4-5 minut, jak to obecnie funkcjonuje, tylko będzie przychodził na cały dzień, na cały czas trwania lekcji w szkołach.
5: Organizacja postuluje także zapewnienie uczniom wsparcia psychologicznego i przygotowanie szkół do reagowania w sytuacjach zagrożenia. Chcą również przyspieszenia prac nad zakazem korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 15 roku życia. Kreml odrzucił propozycję Wołodymyra Zełenskiego. Chodzi o 60-dniowy rozejm, aby umożliwić przeprowadzenie wyborów prezydenckich na Ukrainie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że trwają rozmowy w sprawie rozejmu energetycznego, poinformował Reuters. Przypomnijmy, w niedzielę Donald Trump ogłosił, że Rosja i Ukraina zgodziły się na natychmiastowe wstrzymanie wzajemnych aktów na infrastrukturę energetyczną. Nie przedstawił jednak szczegółów porozumienia.
1: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
2: SKROK Biznes.
5: Najpierw chodzili po domach, teraz wysyłają listy. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami. Oferują pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego, a jest to pomoc dla osób niepełnosprawnych po 18 roku życia.
9: Klienci zgłaszają się do placówek ZUS z listami, w których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa przedstawiane jako pakiet pomocy przy składaniu wniosku o świadczenie wspierające.
5: Tłumaczy Beata Kopczyńska ze Śląskiego Oddziału ZUS i ostrzega przed podpisywaniem takich dokumentów.
9: Wszystkie formalności związane ze świadczeniem można załatwić bezpłatnie. Przy składaniu wniosków ZUS poprosić o pomoc pracowników zakładu.
5: Klienci ze Śląska, którzy podpisali takie umowy z płatnymi pośrednikami, muszą sporo zapłacić, kilka czy kilkanaście tysięcy złotych. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 7 zł 6 groszy, benzyny 98 7,95, a oleju napędowego 8 zł i 2 grosze, a to wzrost cen benzyny i nieznaczna obniżka ceny diesla.
1: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
2: Pogoda.
5: Jest chłodno, pochmurno i deszczowo, w wyższych partiach gór także opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Najcieplej teraz w Opolu i we Wrocławiu, 14 stopni, szczęśliwa 13 w Gdańsku, Szczecinie i Krakowie, 12 stopni na termometrach w Warszawie, Bydgoszczy i Łodzi, a 11 w Poznaniu, Kielcach i Lublinie. Najchłodniej w Zakopanem, 10 stopni, a jeśli chodzi o przejaśnienia, to możliwe są głównie na zachodzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: No, szczęśliwi ci z przejaśnieniami dzisiaj na zachodzie. Pozdrawiamy. 5 minut po 14, to jest poniedziałek, to jest 12 dzień października, to jest SK Rock, a tutaj Michał Cieślik. Dzień dobry raz jeszcze i polecam się w tej trzeciej godzinie naszego poniedziałkowego, popołudniowego spotkania. Na początek Queen, I Want It All. Tak zaznaczyłem, że trzeciej popołudniowej, bo my jeszcze wieczorem się słyszymy dzisiaj po 21:00. To przypominam raz jeszcze.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Świętujemy 22. urodziny Eski Rock. Punktem kulminacyjnym, jak pewnie Państwo wiedzą, będzie nasza urodzinowa impreza z Happy Set, który zagra koncert dla naszych gości i dla nas z okazji urodzin. I na tym koncercie chciałaby się bawić Ewa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ewa napisała na eskarock.pl, opisała swoje rockowe przeżycie i twój wpis rozpoczyna się od zdania, które mnie ujęło od razu, to ci powiem. Jesteśmy rockowe teściowe. No, brzmi jak nazwa dla jakiegoś fajnego klubu.
2: Tak, a nawet zespołu może.
1: O, proszę bardzo. No właśnie, grasz w ogóle na czymś?
2: No niestety nie, niestety próbowałam, ale jakoś nigdy, chyba nie mam do tego aż takiego talentu, ale bardzo zazdroszczę tym, którzy mają.
1: No słuchaj, zawsze można rozpocząć naukę, nic nie stoi na przeszkodzie, na przykład na perkusji, o, to by było
2: tak,
1: coś.
2: Tak,
1: no tak. Dobrze, a skąd te rockowe teściowe w ogóle?
2: No historia zaczęła się od tego, że mama dziewczyny mojego syna, nie znałyśmy się, natomiast wiedziałam, że od jej córki wiedziałam, że lubi koncerty, że słucha rocka i słucha Eski Rock. No i kiedyś zażartowałam i powiedziałam przy dzieciach, że pewnie byśmy się polubiły i nawet mogłybyśmy pójść razem na jakiś koncert. No i nie czekałam długo, bo mama dziewczyny mojego chłopaka, czyli Joanna, skontaktowała się ze mną, nie znałyśmy się wtedy osobiście i zaprosiła mnie na koncert Lady Punk.
1: I rozumiem,
2: i tak się poznałyśmy.
1: I rozumiem, że od tego momentu mniej więcej jesteście rockowymi teściowymi, tak?
2: Tak, tak. Wtedy tak właśnie Asia chyba umieściła zdjęcie na Facebooku i tak nas podpisała właśnie i od tego czasu tak sobie żartujemy i tak o sobie mówimy.
1: No dobrze, słuchaj, to w takim razie rozumiem, że szukamy was w sekcji rockowe teściowe na Rocktoberfeście 22 października.
2: Super.
1: Wyłowimy was na pewno z tłumu jakoś. No dobrze, to w takim razie dwa zaproszenia dla ciebie i Asi, tak? Dobrze
2: tak,
1: mi się wydaje.
2: Tak,
1: wędrują
2: tak
1: tutaj na twoje konto, więc no cóż, do zobaczenia za półtora tygodnia. W czwartek drugi.
2: Do zobaczenia.
1: 22 października. Pozdrawiam serdecznie.
2: Świetnie. Dziękuję, pozdrawiam również.
1: Rockowe teściowe. Prawda, że uroczo? No właśnie. 25 minut po 14. The Pretty Reckless przed nami.

0: szklana pogoda, czyli taka, jaką widzi dziś za oknem naprawdę wiele osób. No cóż, jesień w pełni, więc proszę się nie dziwić. Lombard właśnie się pojawił w SC Rock, a jeszcze przed 14 sięgniemy ponownie po klasykę polskiego rocka. To mogę Państwu obiecać.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
1: Łukasz Bąk.
3: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: Reklama.

To był zespół Turbo w ST Rock. Jeden ze swoich pierwszych koncertów, jakie dali w 1980 roku, odbył się na scenie słynnego festiwalu w Jarocinie. Tak swoją drogą, jeszcze w tym miesiącu do tego Jarocina powrócą, gdzie wystąpią w Spichlerzu Polskiego Rocka. To dokładnie 31 października, taka sentymentalna wycieczka i tam właśnie będzie można ich zobaczyć jeszcze w tym miesiącu. Turbo i dorosłe dzieci, to już za nami w ST Rock. Teraz gramy The Black Keys.

0: Boss, Streets of Philadelphia, na finał naszego popołudniowego spotkania, bo spotkanie numer dwa jeszcze dzisiaj się nam przydarzy, to wieczorem, po 21:00 będę miał dla Państwa kolejną playlistę, tak zwaną playlistę osobistą, więc polecam się wieczorową porą. Michał Cieślik, zmykam póki co, za chwilę najnowszy raport, to punktualnie o 15:00, a tuż potem przejmie Państwa Dawid, który zaprosi na poniedziałkowe wydanie kolumny Zygmunta. Dobrego popołudnia tymczasem.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
2: Reklama.
4: To jest SK Rock.
5: Akty przemocy w szkołach, za chwilę informacje z rządowej odprawy. Niebezpieczny rajd na Podhalu, są zarzuty i areszt dla 59-latki. W raporcie LO w Zielonej Górze po 35 latach wraca profil lotniczy.
6: SK Rock. Raport.
5: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. Zatrzymano kolejnych 18 osób. To informacje z rządowej odprawy związanej z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji. W szkołach w całym kraju i ich okolicach od kilku dni pojawiają się patrole i te działania będą kontynuowane, zapowiada premier Donald Tusk.
7: Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
5: Z kolei z danych resortu edukacji wynika, że dziś lekcje odwołało 10 szkół w całej Polsce. W sumie w związku z aktami przemocy przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w placówkach. Zatrzymano 135 osób.
6: To jest raport.
5: Taranowała samochody i uszkodziła dwie stacje benzynowe. Jedna osoba została ranna. Są zarzuty i areszt po niebezpiecznym rajdzie na Podhalu. 59-latce z Warszawy, którą złapano po policyjnym pościgu, grozi teraz 8 lat więzienia, a szczegóły z Zakopanego zna Łukasz Bobek.
8: Kobieta odpowie za spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym, niezatrzymania się do kontroli oraz uszkodzenie mienia. 59-latka odmówiła składania wyjaśnień, nie ustosunkowała się do zarzutów. Mieszkanka Warszawy ma na swoim koncie uszkodzenie w sumie 9 samochodów, w tym radiowozu, motocykla i dwóch stacji benzynowych w Nowym Targu i w Białce Tatrzańskiej. Została ujęta po policyjnym pościgu w miejscowości Podczerwone, po tym jak staranowała radiowóz i uderzyła w ogrodzenie domu.
5: Kobieta była trzeźwa, policja pobrała od niej krew do badania na zawartość środków odurzających. Blokada ministerstw czy duże manifestacje na ulicach Śląska i Warszawy. Takie plany mają górnicy z sierpnia 80, którzy zaostrzają protest przeciwko likwidacji kopalń i sprowadzaniu węgla z zagranicy.
9: Ten importowany jest o wiele droższy i poza tym jest o wiele gorszej jakości. No i jak to się też ma do tej polityki Unii Europejskiej, tej szaleńczej polityki, gdzie się mówi, że to energia z węgla jest brudną energią, to czyli tak, z polskiego węgla to jest brudna energia, jak ściągamy kolumbijski złej jakości węgiel, to jest dobra energia.
10: Kopalnie mają zasoby węgla. Wystarczy dobry gospodarz do tego, żeby te kopalnie się spinały i przynosiły nam zyski. My potrafimy fedrować dość dobry węgiel i mieć z tego zyski.
5: A z górniczymi liderami sierpnia 80 Rafałem Jedwabnym i Krzysztofem Łabądziem rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: 3 dekady czekania i jest. Od września przyszłego roku do 4 LO w Zielonej Górze wracają klasy o profilu lotniczym. Z decyzji szefa MON cieszy się Kamila Jur, odpowiedzialna za edukację w Urzędzie Miasta.
11: Powstaną dwa oddziały eksperymentalne, oddziały w ramach 4 Liceum Ogólnokształcącego, oddziały przygotowujące młodzież do pracy w lotnictwie wojskowym, nie tylko latającej młodzieży, ale również do służby naziemnej.
5: Profil lotniczy Velo w Zielonej Górze wraca po 35 latach.
2: Pogoda.
5: W dzień od 10 do 14 stopni, w nocy maksymalnie 5 kresek, do tego pochmurno i przelotne opady deszczu. Jednym słowem jesień. Dziś przejaśnień można się spodziewać na zachodzie. A najcieplej teraz we Wrocławiu 14 stopni, 13 w Opolu i Szczecinie, 12 stopni w Poznaniu, Bydgoszczy i Warszawie, a najchłodniej w Zakopanem 9 stopni. W Karpatach powyżej 1500 metrów opady śniegu.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
12: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, poniedziałkowe wydanie w składzie Kruszyńska raportuje.
13: Dzień
12: dobry, Antoszewski kręci. Dzień dobry, a ja jestem Zygmunt i nie nadążam za tym, co się dzieje za naszym oknem. Wyszedłem dzisiaj z domu w okularach przeciwsłonecznych i zmokłem. A jak tam u Państwa? Telefony, messengery, zapraszamy. Razem do 18:00. Dawid Zygmunt. Witajcie, witajcie.

0: Radiu, a w tym tygodniu na żywo w Londynie. I przez najbliższe minuty tam właśnie będziemy, bo stamtąd jest nasze wykopalisko tygodnia.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory trochę przez nas zapomniane i mamy nowy tydzień, i mamy nowe wykopalisko i dokopałem się do płyty z roku 77. W tym miesiącu 49. urodziny tej płyty News of the World, jeden z najważniejszych albumów w historii rocka, wielki komercyjny sukces grupy Queen. Zresztą mamy tu takie wielkie hity jak We'll Rock You i We Are the Champions, które otwierają to dzieło. No ale jako, że jesteśmy w kopalni, to w tym tygodniu będziemy się wsłuchiwać w przedostatni utwór z tej płyty. Utwór podzielony na trzy akty, jak w sztuce teatralnej, taki pomysł Briana Maya, a piosenka nazywa się It's Late. To Queen w kopalni odkrywkowej.

0: Zygmunt, ja za to wyszedłem w kurtce, takiej cieplejszej, z kapturem i teraz mnie słońce razi, ledwo patrzę na oczy.
1: Dawidzie, nie przejmuj się, moje okulary też przeciekają.
2: Trzeba było nie sikać.
3: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro, klub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
7: Reklama.

0: Human w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Utwór polski i nigdy nie było mi dane usłyszeć tego utworu na żywo, a tak się składa, że będzie okazja, będzie szansa, żeby usłyszeć ten riff, jeden z najsłynniejszych, najwspanialszych riffów w historii polskiej muzyki. Koncert Human w listopadzie w Warszawie. Dodam tylko, że w zespole obok Kostka Joriadisa pojawi się m.in. Arek Kluczewski, czyli gitarzysta znany z zespołu Cztery Szmery, a Cztery Szmery zagrają na naszych urodzinach. Oj, będzie o czym gadać. Urodziny Eski Rock przypominam już w przyszłym tygodniu. Po zaproszeniu zgłaszacie się na stronie roktober.skrock.pl, a można też słać głosówki w tej sprawie albo dzwonić do radia. A w radiu za chwilę raport.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. Są zarzuty dla dwóch pracowników zakładów MAN w Starachowicach. To po śmiertelnym wypadku, do którego doszło rok temu. Na linii montażowej 35-letnia Paulina została przygnieciona przez autobus. Kobieta osierociła dwoje dzieci.
5: Niedopełnienie obowiązków ciążących na nich z racji zapewnienia BHP i narażenia pokrzywdzonej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub nastąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a w konsekwencji nieumyślnego spowodowania jej śmierci.
4: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Podejrzani nie przyznają się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Teraz gmina Ostróda, gdzie trwa dogaszanie dużego pożaru. W Rudnie palił się zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
6: Pożarem objęty był zewnętrzny magazyn odpadów wielkogabarytowych o powierzchni około 150 metrów kwadratowych. Kontynuowane są działania gaśnicze we współpracy ze spycharko-ładowarką należącą do zakładu, dzięki czemu możliwe jest sprawne przerzucenie i dogaszenie około 80 ton składowanych tam odpadów.
4: Mówi oficer prasowy PSP w Ostródzie Łukasz Zaniewski.
3: To jest raport.
4: System kaucyjny jest niewygodny, tak uważa 49% Polaków. Najczęściej wskazywanym problemem była konieczność przechowywania pustych opakowań w domu, wynika z badania CBOS. Natomiast 47% ankietowanych oceniło system kaucyjny jako wygodny. Oceny systemu są powiązane z poglądami politycznymi badanych, podali autorzy badania.
7: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: SK Rock. Sport.
4: Będzie polski pojedynek w Wuhan. Magdalena Fręch pokonała w dwóch setach Tajkę i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 1000. Kolejną rywalką Polki będzie Iga Świątek. Ten mecz zaplanowano na środę, a stawką będzie awans do 1/8 finału turnieju. A jutro mecz pierwszej rundy rozegra Maja Chwalińska. Jej przeciwniczką będzie Egipcjanka Maja Reszarif. Początek spotkania zaplanowano na 6:45 czasu polskiego. I jeszcze Formuła 1 i Kimi Antonelli coraz bliżej tytułu Mistrza Świata. Włoch prowadzi w klasyfikacji generalnej cyklu. Sprawa może się przesądzić już w kolejnej rundzie, czyli w wyścigu o Grand Prix USA w Austin w Teksasie. Ten zaplanowany jest na 25 października. 20-letni kierowca Mercedesa ma szansę zostać najmłodszym czempionem w historii i pobić rekord Sebastiana Vettela, który w 2010 roku, zdobywając swój pierwszy z czterech tytułów, miał 23 lata. Z kolei ostatnim włoskim mistrzem w 1953 roku był Alberto Ascari.
7: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: Nirvana i Pudełko w kształcie serca. A ja z całego mojego serca zapraszam Was na nasze 22 urodziny Rocktoberfest, Rocktoberfest.
1: Rocktoberfest 2026.
0: 22 urodzinelski rok, 22 października w progresji. Pytanie brzmi, co rock'n'rollowego przydarzyło Wam się w tym roku? Ślecie głosówki, dzwonicie do studia albo chwalicie się na stronie rocktober.sk.rock.pl. I tak zrobiła Karina. Dzień dobry, Karino.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Karino. Porozmawiajmy o rodzinie i o pracy. Masz pracę, masz męża i dzieci. Kto Cię z tego zestawu denerwuje najbardziej?
2: Wiesz, to chyba pies.
0: Jeszcze pies! Z tego, co wiem, to zadzwoniłem o odpowiedniej godzinie, kochana, bo o 16 masz spotkanie i byśmy już nie pogadali.
2: No, niestety nie damy rady, więc musimy się bardzo, bardzo szybko śpieszyć.
0: Ale z tego, co wiem, to twój mąż ma jeszcze gorzej, bo w pracy jest katowany przez swoich kolegów gatunkiem, który nazywa się disco polo.
2: Tak, dokładnie. Niestety, jak się wyjdzie na solarni, to wszędzie wszystkie odbiorniki są ustawione na disco polo.
0: Może ktoś lubi, ale twój mąż akurat niekoniecznie.
2: Mój mąż nie ma wyjścia, więc słucha, ale myślę, że na pewno posłuchałby jakiejś dobrej muzyki.
0: Nie mieliśmy z mężem w tym roku rock'n'rollowych przeżyć, bo mamy malutkie dzieci, tak napisałaś. No z tego,
2: tak,
0: co wiem, to
2: dokładnie.
0: Dzieci potrafią dać takiego czadu, że to już jest rock'n'roll chyba, Karina.
2: No to w sumie, wiesz, to podchodzi czasami po taki hard metal.
0: Załatwiłaś im opiekę na 22 października. Skąd wiedziałaś, że będzie potrzebna?
2: Ja to po prostu już czułam, wiesz?
0: Kurczę, ja mam
2: ja
0: do ciebie...
2: potrzebuję wyjść, potrzebuję mieć taką imprezę typowo rockową, jakieś dodatkowe przeżycie.
0: Karina, ty mówisz, a ja to spełniam. Zapraszam cię z mężem na 22 urodziny Eski Rock. Załatw sobie wolny w pracy, opiekę dla dzieci już mamy. Bawimy się na urodzinach Eski Rock. Do zobaczenia, kochana.
2: Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
3: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: Reklama.

0: Babylon Zoo w Radiu SK Rock, a wcześniej T-Love na naszej antenie. Pan Muniek by śpiewał "Chcę ci powiedzieć I love you, I love you, I love you". A co pan chciałby powiedzieć? Halo?
1: Serwus, Dawidzie, Łukasz z tej strony. Cześć. Chciałem ci tylko ogłosić, że w piąteczek dostałem od Michała w radarze wejścióweczki na wasze urodziny,
0: o,
1: więc będzie okazja się w końcu poznać. Mhm. A po drugie, to ja będę człowiekiem, który na tej imprezie ma zgasić światło, więc będę wychodził ostatni. Pozdrawiam.
0: Zaczynam się obawiać tej imprezy. I czy ktoś z państwa chciałby jeszcze dołączyć? Bo kolejne zaproszenia wręczę po 16. O 16 raport.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Melina.
3: Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Werwał, jestem autorem książki Wojna w Polsce. Jak się przygotować na niespokojne czasy? Mam nadzieję, że nie na te bardzo niespokojne. I bardzo państwa zapraszam na program Melina, gdzie zawsze dla mnie przyjemność. Rozmawiam z Marcinem Mellerem.
2: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Ukrainiec aresztowany chciał zabić przypadkową osobę w Lublinie. Pożar kamienicy w Nowem. 3 rodziny zostały bez dachu nad głową. Latarka, czołówka niezbędna w raporcie Trudne warunki w Tatrach.
2: Eski Rock. Raport.
1: 16.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Planował zabójstwo. Do akcji weszli policjanci. W Lublinie zatrzymano 21-letniego Ukraińca. Mundurowi dostali sygnał, że student jednej z uczelni zapowiadał atak z użyciem noża.
3: Z jego relacji wynikało, że tego dnia zabije przypadkowo napotkaną osobę.
1: Informuje Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W momencie zatrzymania mundurowi znaleźli przy 21-latku nóż, a kolejne dwa w miejscu jego zamieszkania. Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu, grozi mu 15 lat więzienia.
2: To jest raport.
1: 3 rodziny zostały bez dachu nad głową. Po nocnym pożarze kamienicy w Nowem, niedaleko Grudziądza, w którym zginęły 2 osoby, gmina zapewnia, że poszkodowani otrzymają pomoc. Nadzór budowlany ma zdecydować, co dalej z budynkiem, a szczegóły zna Dawid Olszewski.
4: Wsparcie potrzebuje 5 osób. Mieszkańcy zabrali tylko to, co udało im się wynieść z mieszkań. Gmina ma wolne lokale, które może udostępnić poszkodowanym.
5: Lokale, które zamierzaliśmy sprzedać, ale te lokale wycofamy ze sprzedaży i jesteśmy już po pierwszym ze spotkań z pierwszą rodziną. Pokazaliśmy to mieszkanie.
4: Mówi Zbigniew Lorkowski, wiceburmistrz Nowego. Gminny ośrodek pomocy społecznej skontaktuje się z poszkodowanymi, by ustalić, jakiego wsparcia potrzebują.
5: Aby dokonać oceny, rozmowy, co potrzebują.
4: Gmina czeka na ustalenia nadzoru budowlanego. Od nich będzie zależało, co dalej z budynkiem.
1: Przyczyny i okoliczności pożaru ustala policja pod nadzorem prokuratury. Ponad 55 tysięcy porcji narkotyków o wartości przekraczającej 5,5 miliona złotych zabezpieczyli policjanci w jednym z bloków na gdańskim Przymorzu. Funkcjonariusze znaleźli m.in. marihuanę, kokainę i amfetaminę. W sprawie zatrzymano 2 dwudziestolatków. Zostali tymczasowo aresztowani.
6: Prokurator zarzucił podejrzanym popełnienie przestępstwa polegającego na udziale w obrocie znaczną ilością środków odurzających i psychotropowych, przy czym uznał, że podejrzani, trudniąc się opisanym procederem, uczynili sobie z niego stałe źródło dochodu.
1: Mówi Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Na śledztwo ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Po ostatnim halnym w Tatrach śniegu nieco mniej, jednak w najwyższych partiach zimowe warunki nadal obowiązują. Konieczny jest więc sprzęt w postaci raków, czekana i kasku. Na dodatek coraz szybciej zapada zmrok, dlatego do obowiązkowego wyposażenia w plecaku dochodzi już latarka czołówka, mówi Mieczysław Ziach, ratownik TOPR.
7: Dużo tego śniegu zginęło już po tym rzeczywiście halnym, ale jednak od 2000 metrów po północnych stronach zalega dużo śniegu, twardego, niebezpiecznego. Musimy pamiętać o tym, że jest jesień i jest krótszy dzień, więc no już teraz latarka czołowa jest niezbędna.
8: No jak trzymamy tą latarkę w telefonie, no to raz, że ona ma ograniczony zasięg, daje mało światła, musimy trzymać ją w ręku, co stwarza kolejne zagrożenia, szczególnie jak idziemy stromym szlakiem kamienistym.
1: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Koszt najprostszej latarki czołówki nie jest duży, a zapewnia w górach bezpieczeństwo, podkreślają toprowcy.
0: Pogoda.
1: Najbliższe dni chłodne, pochmurne i deszczowe z temperaturą od 10 do 14 stopni. Najcieplej teraz we Wrocławiu 14, na najchłodniej w Zakopanem 8 stopni, 13 w Opolu, 12 w Warszawie, Poznaniu i Bydgoszczy, a 11 stopni w Lublinie, Kielcach i Rzeszowie. Wiatr słaby i umiarkowany, wysoko w Sudetach, w porywach do 60 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta i po tych poważnych informacjach od Ani ja podrzucę jeszcze newsa koncertowego, ale najpierw wyciągnę fleta.
11: 35. urodziny Myslowizji, trasa ogłoszona! Najlepszego!
10: A po szczegóły dotyczące jubileuszowej trasy koncertowej Myslowic odsyłam na ich social media. No a w kolumnie niech grają.
11: Dla ciebie,
10: a ja z wami do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie.

utwór od R.E.M. w Radiu SK Rock. Szanowni Państwo, gramy ten utwór, bo gdybym w poniedziałek na początku tygodnia zaprezentował Everybody Hurts, to byśmy się chyba przesadnie zdołowali i emocjonalnie pochlastali. Michał napisał na Messengerze, że musi dzisiaj robić nadgodziny. Z kolei Kasia pozdrawia z Krakowa i melduje, że ten dzień jest absolutnie do zapomnienia. No, drodzy Państwo, wysyłam do Was dużo dobrej energii, życzę Wam cierpliwości, choć pewnie wolelibyście wygrać w lotto albo dostać spadek. Ja uwielbiam taką teorię, która mówi, że ja nie jestem bogaty, bo po prostu urodziłem się w nieodpowiedniej rodzinie. No, chyba, że jest jakiś inny sposób. Panie Grzegorzu,

0: Zygmunt, dzwonię do ciebie, żeby ci powiedzieć, że nie mogę z tobą teraz gadać, bo myślami jestem na urodzinach Eski Rock. Także pozdrawiam.
1: Serwus Dawidzie, Łukasz z tej strony. Ja będę człowiekiem, który na tej imprezie ma zgasić światło, więc będę wychodził ostatni.
2: Ja tam uważam, że kolega nie da rady sam i będzie potrzebował pomocy do gaszenia światła. Pozdrawiam.
3: Mów do Zygmunta przez Messengera Eski Rock. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
4: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
3: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: Reklama.

0: dyskoteka gra? Dawno nie byłem na dyskotece. Może dlatego, że jakoś bliżej mi na koncerty. A dzisiaj w Warszawie I Prevail, z kolei w weekend w stolicy Simple Plan. I na razie tyle rozrywki. A o tym, co poważne, za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jesienną kąpiel morsów w Olsztynie obserwował w samych kąpielówkach, bo ma się czym pochwalić nasz reporter Andrzej Brzozowski.
3: Od kiedy Michał zwraca uwagę na korniszonki, nie wiem, ale...
4: Słuchaj, to rozumiem, już teraz wiem, dlaczego się morsuje.
2: To chodzi o bicepsy.
4: No ale...
2: Ja nie wiem, co
4: to... No bo potem jak wchodzi do tej zimnej wody, to już nie ma się czym chwalić.
2: Już wtedy nie.
4: Nie.
3: Co ten twój Felicjan robi w wieku 9 lat na koncertach zespołu Lej Mi Pół na Poland Rocku?
5: Napisz białe teksty, używając... Cenzury.
3: Ale żebyśmy też wiedzieli, co zastępuje różnymi słowami.
6: Ty, głupi kurczaku, tu nie wolno karmić zwierząt.
3: No właśnie.
4: O właśnie.
5: Na przykład, ja mu oczywiście wytłumaczyłam, że jest to piosenka, która w ekspresyjny sposób jednak edukuje.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Esse Rock. Raport.
8: Anna Kruszyńska, zapraszam. Dwóch policjantów i kobieta w szpitalu. To na Podkarpaciu po ataku nożownika w Starej Birczy. O poranku 38-latek wszczął domową awanturę. Najpierw rzucił się na 35-letnią kobietę, a potem na mundurowych, których wezwano na pomoc.
9: Podczas interwencji mężczyzna był agresywny, został obezwładniony i zatrzymany. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Na chwilę obecną wykonywane są czynności procesowe w tej sprawie.
8: Mówi Karolina Kowalik z policji w Przemyślu. Stan kobiety i dwóch rannych policjantów jest dobry. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. O 1/3 wzrosły kolejki do środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. To główny wniosek z kontroli NIK, która objęła lata 2022-2024. Środowiskowe domy samopomocy to miejsca, w których osoby przewlekle chore psychicznie lub niepełnosprawne intelektualnie mogą uzyskać wsparcie. Działają zazwyczaj od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie.
7: To jest raport.
8: I pytanie, czy były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zmuszał swoją współpracownicę do zażywania narkotyków? To sprawdza warszawska prokuratura. Śledczy zajęli się sprawą z urzędu. Jeżeli zbiorą dowody na nielegalne praktyki posła KO, zamierzają wszcząć śledztwo. A do tematu wrócimy o 17:00.
1: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
7: Esse Rock. Sport.
8: Dziś dwa spotkania w ramach piłkarskiej ekstraklasy. O 18:00 mecz Radomiaka Radom z Motorem Lublin. Stawką będą ważne punkty w walce o utrzymanie. Motor znajduje się w strefie spadkowej, a Radomiak ma nad nim zaledwie 2 punkty przewagi. Gospodarze zadebiutują pod wodzą nowego trenera Johna Carvera. W drugim meczu GKS Katowice zmierzy się z Wieczystą Kraków. To spotkanie o 20:30, a faworytem jest ekipa ze Śląska. Wczoraj natomiast Legia Warszawa wygrała z Wisłą Kraków 2-0. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Pogoni z Koroną, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. I jeszcze tenis. W światowym rankingu tenisistek Iga Świątek utrzymała 9. pozycję. Na czele od ponad miesiąca jest Jelena Rybakina z Kazachstanu, a za nią sklasyfikowane są Białorusinka Aryna Sabalenka i Rosjanka Mirra Andrzejewa. Maja Chwalińska spadła o 1 lokatę ze swojej rekordowej 21 na 22. Magdalena Fręch także jest niżej niż w poprzednim notowaniu. Przesunęła się z 48 na 56 pozycję.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci. To jest kolumna Zygmunta w Esse Rock. Esse Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Black Sabbath. I tak zerkam, czy film o pożegnalnym koncercie Ozziego grają jeszcze w kinach. I grają. A 22 października w Progresji zagrają Cztery Szmery i Happy Set. Rocktoberfest.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest, czyli urodziny Eski Rock, tym razem 22 urodziny Eski Rock i chcielibyśmy się bawić na tych urodzinach razem z Państwem, chcielibyśmy się bawić w Progresji i wystarczy odpowiedzieć na pytanie, co rock'n'rollowego przydarzyło Wam się w tym roku. Odpowiadacie na różne sposoby, można pisać na stronie rocktober.sk.rock.pl, można dzwonić do studia albo wysłać głosówkę. Mieliśmy już dzisiaj zgłoszenie ze strony, telefon w tej sprawie dzisiaj nie zadzwonił, więc jest szansa, ale mamy za to głosówkę. Posłuchajmy.
2: Witaj Dawidzie, witajcie wszyscy rokoholicy. Dawidzie, mam do ciebie taką męską prośbę.
0: Możesz mi ją wyznać, bracie.
2: Pomóż mi uratować moje zmysły, abym ich nie stracił.
0: Z jakim ciężarem przychodzisz?
2: Mam żonę, 3 córki, sukę, 2 koty, chomika i rybki. Nie mamy czasu z żoną dla siebie. Wczoraj mieliśmy rocznicę, nawet nie udało się wyjść z domu. 1 grudnia mam urodziny.
0: A czy to nie za dużo cierpień jak na jednego człowieka?
2: Zrobiłbyś nam niesamowitą przyjemność, kiedy moglibyśmy się wyrwać z domu i poszaleć razem z wami. Mhm. Mi osobiście jedyne, co daje możliwość stabilizacji, to jazda na motocyklu i ciągle słuchanie Eski Rock.
0: Za pokutę stawisz się 22 października w Progresji na 22 urodzinach Eski Rock.
2: Pozdrawiam, cześć.
0: Do zobaczenia na Rocktoberfeście.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama. 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

0: Pink Floyd w Radiu SK Rock. Halo, halo.
1: Cześć, czy dzisiejszy kalambur dźwiękowy to Another Brick in the Wall?
0: Panie Michale, jaki kalambur? Pomylił pan radio, pomylił pan tytuł. Panie Michale, radzę nie robić dzisiaj żadnych testów, bo wyniki mogłyby pana zaskoczyć. Ale za wiadomość bardzo dziękuję. A te poważne wiadomości za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Aleksandra Galant, drogowskazy.
3: Pamiętam, że leżałam, wszystko mnie bolało, ale to dosłownie każdy milimetr ciała. Najweselej nie było. Ludzie wokół, hałas, zgiełk i nagle zmaterializował się chłop i zapytał, czy czegoś nie potrzebuje, a ja byłam taka ogłupiała i potrzebowałam wszystkiego, no więc mnie ukuł, a potem zadziała się magia. Wszystko odpłynęło, ja odleciałam, zamigotał świat, no a chwilę później w pełnym znieczuleniu urodziłam. I nic bardziej rock'n'rollowego niż spotkanie z moim synem mi się jeszcze w życiu nie przydarzyło.
2: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
4: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Ataki przemocy w szkołach i jasny komunikat po rządowej naradzie. W tle poważne doniesienia, ruch prokuratury w sprawie Kołodziejczaka. W raporcie znak Polski walczącej na ścianie warszawskiej kamienicy.
2: SK Rock. Raport.
1: 17.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Patrole przy szkołach zostają, internet pod lupą 24 godziny na dobę. Jasny komunikat po rządowej naradzie w związku z aktami przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło w Ostrołęce, Podwyżkowem i w Warszawie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jakie są efekty tych policyjnych działań?
3: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach, zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy i te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
4: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
3: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji, dodawał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: Pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów.
3: W związku z falą dezinformacji minister na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
2: To jest raport.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w sprawie zachowania posła Michała Kołodziejczaka. Polityk Koalicji Obywatelskiej miał zmuszać swoją współpracownicę do zażywania narkotyków, a wobec innej kobiety stosować przemoc. Dawny lider Agrounii złożył tymczasem swoje doniesienie do organów ścigania. Szczegóły zna Mateusz Kwestun. Mateuszu, na czym skupiają się obecnie śledczy?
6: Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie zajęli się sprawą z urzędu. Na razie nie prowadzą jeszcze śledztwa, ale sprawdzają, czy polityk rzeczywiście złamał prawo.
7: W zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Czynności sprawdzające powinny trwać do 30 dni.
6: Tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Jeżeli zebrane dowody potwierdzą udział posła w sytuacjach, o których mówią poszkodowane, zostanie wszczęte śledztwo. Na razie śledczy planują przesłuchać kilka osób.
7: Osoby wskazywane jako ewentualne pokrzywdzone, które mają istotną wiedzę.
6: Poseł Michał Kołodziejczak zawiadomił tymczasem ABW. Nie chciał jednak ujawnić, w jakiej konkretnie sprawie. Jako swojego pełnomocnika zatrudnił detektywa Krzysztofa Rutkowskiego.
1: Będzie łatwiej i szybciej uzyskać wyniki badań. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie zyska nowe centrum laboratoryjne. Dziś podpisano umowę na jego przebudowę i rozbudowę. To ważny krok w stronę nowoczesnej diagnostyki, a także lepszej opieki nad najmłodszymi pacjentami.
8: U nas leczy się najciężej chore dzieci. W oczywisty sposób, jeśli mówimy o dzieciach chorych na choroby rzadkie, baza diagnostyczna musi spełniać najwyższe w ogóle standardy i wymogi. Dzięki takim inwestycjom jak ta, znakomity personel, wysoko wykształcony, kwalifikowani profesjonaliści będą w stanie sobie skutecznie radzić z większością tych wyzwań.
1: Mówił Wojciech Cyrul, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Na przełomie lutego i marca przyszłego roku wykonawca powinien otrzymać wszystkie pozwolenia, by rozpocząć pracę.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Podczas remontu kamienicy przy ulicy Puławskiej 48 w Warszawie odkryli wojenną pamiątkę. Pod warstwą starego tynku odkryto znak Polski walczącej, symbol oporu z czasów II wojny światowej.
9: Znalezienie takiego znaku Polski walczącej, to jest wielkie wydarzenie w Warszawie, ponieważ budynków, na których one mogą się znajdować, jest coraz mniej. Ten znak został odkryty po zdjęciu wtórnej warstwy tynku, który wiele lat temu na tą kamienicę został położony.
1: Mówi Magdalena Łanie z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Niedługo po odkryciu znak został zamalowany czarną farbą.
9: Ktoś, nie wiemy kiedy, chciał go poprawić. Prawdopodobnie był bardzo słabo widoczny. Niestety zrobił to bardzo niewprawnie, jakąś bardzo rzadką farbą, która spowodowała zacieki i zatarła ten pierwotny wizerunek.
1: A teraz znak zostanie odnowiony przez konserwatorów i zabezpieczony specjalną szybą.
0: Pogoda.
1: Najbliższe dni chłodne, pochmurne i deszczowe. W nocy zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura od 2 do 6 stopni. Cieplej w rejonie wybrzeża, tam około 9.
10: Trzymajcie się tam na północy, a co tam na południu? Halo, halo, dzień dobry.
11: Dzień dobry, Dawidzie. Pozdrawiam cię serdecznie z, nie chcę powiedzieć mroźnego, ale na pewno z chłodnego Nowego Sącza.
10: Dzień dobry.
11: Dzisiaj, jak powiedziałeś, że wychodziłeś z domu, założyłeś okulary, a potem cię zlało, a ja dzisiaj rano, jak widziałem słoneczko, to zostawiłem uchylone okno w domu. To była 8, teraz nie wiem, ile jest stopni w domu. Nie wiem nawet, czy jest sens wracać, czy jest do czego wracać. Póki co szybki spacer. Muszę to przemyśleć, także pozdro serdeczne. Poniedziałki wcale nie są takie złe. Trochę więcej uśmiechu. będzie dobrze, za chwilę środa, a potem środa minie, tydzień zginie i tak dalej. Hej.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie. W internecie to jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa. I bardzo wam dziękuję, bo w kupie raźniej i cieplej. Na Messengerze mamy Pawła z Nowego Sącza. A w ostatnich minutach odezwali się też Magda Olsztyn, Patrycja Kielce, Paulina Warszawa, Sławek Bydgoszcz. Czy jeśli macie ochotę posłać mi głosówkę, to bardzo proszę. A można też zadzwonić 691 613 613, zapraszam. Razem do 18:00 Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Miss of Heart. To Lenny Kravitz w ST Rock. A za chwilę na naszej antenie zespół Alter Bridge. Alter Bridge, rocznik 2004. Bardzo dobry rocznik. Ten zespół ma tyle lat, co wasze radio. A w przyszłym tygodniu Rocktoberfest i zgłaszacie się po zaproszenia, ślecie głosówki, albo dzwonicie, albo zgłaszacie się na naszej stronie. Chcemy z wami świętować, a ja bardzo lubię z państwem świętować, bo państwo często podrzucacie do kolumny swoje okazje i tak zrobiła Ada. Posłuchajmy.
1: Dla młodego z okazji 12 urodzin.
0: Proszę.
1: I dla was z okazji eskowych.
0: Proszę bardzo.
1: 22 urodzin.
0: Tak.
1: Życzymy wam takiego życia, żeby wstyd było opowiadać i z przyjemnością, żeby można było wspominać. Trzymajcie się.
0: A to nie koniec, bo zazwyczaj, kiedy jest okazja, to ja w kolumnie odpalam fleta, ale tym razem zrobiła to Ada. Jestem absolutnie wzruszony, posłuchajmy. Najlepszego.

0: Dzień dobry, panie redaktorze, serdecznie witam w ten ponury i deszczowy dzień. Chciałem podziękować za bilety, dotarły i powiem, że robienie interesów z panem to jest czysta przyjemność. Polecam się na przyszłość, ukłony z Warszawy. Pozdrawia Tadeusz, cześć.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Friday w Radiu SK Rock, a wcześniej Hej na naszej antenie i może ktoś z Państwa pamięta, że Hej wystąpił kiedyś z Markiem Pykarczykiem. Pan Marek, znany z TSA, ale nie tylko, bo pan Marek w swoim życiu miał tyle żyć, że ja cię nie mogę. Był bezdomnym, zamiataczem ulic, stroił choinki, a nawet był Jezusem. I o tym sobie jutro pogadamy, pretekstem naszego spotkania, wznowienie książki Marek Piekarczyk, Zwierzenia Kontestatora, czyli Przygody Albatrosa w Krainie Nielotów. Dzisiaj premiera tego wznowienia, a jutro w studiu Marek Piekarczyk i Leszek Gnojeński. Gorąco na to spotkanie Państwa zapraszam. A tymczasem jeszcze 27 minut poniedziałkowej kolumny i za chwilę w kolumnie raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
1: Łukasz Bąk.
3: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Brawurowa akcja policji w centrum Kielc. Funkcjonariusze zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. Próbował uciec autem.
8: Tylko mogę potwierdzić informację, że dzisiaj na ulicy Radiowej było zatrzymanie mężczyzny, który ma do odsiadki 9 lat pozbawienia wolności. My będziemy informować oczywiście kompleksowo, ponieważ prowadzimy działania na terenie województwa świętokrzyskiego, ale na ten moment o szczegółach nie mogę mówić. Natomiast jutro bądź pojutrze będziemy mówili kompleksowo o wynikach tych prowadzonych naszych działań poszukiwawczych. Jedno z nich właśnie miało miejsce na ulicy Radiowej.
7: Mówił Kamil Tokarski ze Świętokrzyskiej Policji. Podczas akcji jeden z policjantów został ranny. Wiadomo, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Głodują, ale decyzji władz nie zmienili. Dyrektor szpitala w Sanoku pozostaje na stanowisku. Tak zdecydowali dziś radni powiatu mimo trwającego od czwartku protestu głodowego pracowników i związkowców. Na spotkaniu z władzami nie pojawili się przedstawiciele protestujących.
9: Chcieliśmy, aby dzisiaj skonfrontować to, co mówi pani dyrektor, ze stroną związkową, bo uważamy, że tego wymaga sytuacja, aby podjąć ostateczną decyzję. My jako zarząd nie wykluczamy odwołania pani dyrektor.
7: Powiedział nam starosta sanocki Robert Pieszczoch. Protestujący nie kryją rozczarowania, zarzucają władzom brak zainteresowania ich sytuacją, a kolejne spotkanie z władzami powiatu zaplanowano na środę.
5: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
6: SK Rock Sport.
7: Pokonał rewelację zawodów Chińczyka i Zoom. Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy turnieju w Szanghaju. Polak notuje imponującą serię zwycięstw. Przypomnijmy, że wcześniej pokonał Nowaka Dziokowicza.
10: Też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
7: Mówił po meczu Hubert Hurkacz. Teraz w walce o ćwierćfinał przeciwnikiem Polaka będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina, a to spotkanie już jutro. PGE Projekt Warszawa pokonał Bogdankę Lublin 3-1 i sięgnął po triumf z Bogdanka Volley Cup. Ligowy sezon wraca już w piątek. Warszawiacy zmierzą się wtedy z AZS-em Olsztyn, a pierwszy gwizdek na Torwarze o 20:30. Do połowy listopada zakończy się audyt w PKO, mówi pełniący obowiązki prezesa Marian Kmita. Trwają też prace nad nowym statutem, który powinien być gotowy na początku roku. Jak podkreślił Kmita, zależy mu na organizacji przez Polskę igrzysk, nawet jeśli miałoby to być w 2048 roku.
5: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
1: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Scorpions. Zespół, który chwilę temu skończył 60 lat. No nasze 22 urodziny nie wyglądają może przy tym bardzo imponująco. Ale zapewniam, że świętowanie i tak będzie huczne.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest, bawimy się w przyszłym tygodniu w progresji, a bawimy się razem z zespołami Cztery Szmery i Happy Set. Wasze zgłoszenia spływają na naszej stronie internetowej skrock.pl, tam dzielicie się swoimi rock'n'rollowymi przeżyciami z tego roku. No ale można też w tej sprawie zadzwonić do studia 691-613-613 i akurat dzisiaj telefon w tej sprawie milczy. Ale za to mamy głosówki i szanowni państwo, uwielbiam takie głosówki, w których państwo dyskutują ze sobą. I mieliśmy taką dyskusję. Najpierw odezwał się pan Łukasz.
2: Serwus, Dawidzie, Łukasz z tej strony.
0: I pan Łukasz ma już bilety na nasze 22 urodziny.
2: Ja będę człowiekiem, który na tej imprezie ma zgasić światło, więc będę wychodził ostatni.
0: I na to odpowiedział inny pan Łukasz.
3: Ja tam uważam, że kolega nie da rady sam i będzie potrzebował pomocy do gaszenia światła.
0: I na ripostę nie trzeba było długo czekać.
2: Proszę tam zgłosić temu słuchaczowi, który nie wierzy w moje umiejętności, że jestem elektrykiem wysokich napięć i dam radę sam zgasić.
0: Na szczęście wszystkich pogodził pan Konrad.
4: Zygmuś, ale takich dwóch jak nas trzech do gaszenia światła to nie ma ani jednego, więc zastanów się, czy nie do tego gaszenia światła nie potrzeba jednak trzech.
0: A pan Konrad nie ma biletów, więc chyba je wręczę, ale to nie tylko trzeba zgasić światło, ale jeszcze na końcu trzeba posprzątać.
4: Naprawdę warto nas zgasić.
0: Zapraszam na Rocktoberfest Party.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
5: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Måneskin. Baby Set. To może ja jeszcze powiem, że kolumna powoli dobiega końca. Bardzo ładnie podziękuję i ukłonię się Państwu. Kłaniam się. Słuchali Państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później radar, a ja wracam do Państwa jutro o stałej porze. Życzę dobrych momentów po zmroku. Dawid Zygmunt, do jutra do 15. Pa, pa.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Sprawę bada prokuratura. Chodzi o postrzelanie nożownika w Nowym Sączu. Europa potrzebuje broni z własnych fabryk. Szef MON na Forum Bezpieczeństwa. W raporcie Kraków 21 października Łukasz Gibała oficjalnie obejmie urząd prezydenta.
1: SK Rock. Raport.
0: 18.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Prokuratura bada zasadność użycia broni przez policjantów. Śledczy zajmują się tragicznymi wydarzeniami w Nowym Sączu. 41-latek, który w niedzielę szedł ulicą z nożem, nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i ruszył w ich kierunku. Policjanci użyli tasera, ale to nie powstrzymało mężczyznę. Wtedy jeden z mundurowych śmiertelnie postrzelił 41-latka. Na razie przesłuchano świadków i zabezpieczono nagrania z kamer policjantów.
2: Podejmowane są również czynności związane ze zbadaniem zasadności użycia broni służbowej przez funkcjonariuszy policji, ewentualnego przekroczenia w tym zakresie uprawnień. Natomiast chcę zaznaczyć, że to jest standardowa procedura w tego rodzaju przypadkach. Funkcjonariusz, który oddał strzał, nie został jak dotąd przesłuchany. Prokurator przesłucha go w charakterze świadka.
0: Informuje Justyna Rataj-Mekieten z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 41-latek, którego postrzelono, zmarł po przewiezieniu do szpitala.
1: To jest raport.
0: Więcej broni z własnych fabryk. Tego, zdaniem szefa MON, potrzebuje Europa. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym podczas Warsaw Security Forum.
3: Europa musi robić więcej, musi wydawać szybciej, musi być niezależna pod względem możliwości produkcji. Kiedyś przenoszenie produkcji do Azji, Chin czy Indii było w celu oszczędzania. To nie jest oszczędność, to są dzisiaj dużo większe wydatki, bo nie mamy niezależności.
0: Polska jest liderem, jeśli chodzi o inwestycje w obronność, a także wykorzystanie środków europejskich, dodawał minister obrony narodowej.
3: Z programu SAFE 44 miliardy euro, czyli prawie 1/3 trafiła do Polski, a z tego już 2/3 zostało zadysponowane do polskiego przemysłu zbrojeniowego.
0: Warszawskie Forum Bezpieczeństwa to dwudniowa międzynarodowa konferencja na temat obronności. Wzięli w niej udział m.in. prezydent Ukrainy oraz dowódca NATO w Europie. Widzimy niepokojącą tendencję, mówią pracownicy telefonu zaufania, o tematach, w których dzwonią dzieci i młodzież. Najnowsze statystyki wskazują, że zmieniają się problemy, z którymi mierzą się niepełnoletni. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
4: W 2026 roku najczęściej poruszanym przez dzieci tematem jest przemoc domowa. Często pojawia się też kwestia myśli samobójczych i samotności. To drastyczna zmiana w stosunku do poprzedniego roku. Wtedy dzieci najczęściej chciały porozmawiać o swoich relacjach z rówieśnikami lub presji szkolnej. Tylko we wrześniu pracownicy telefonu zaufania musieli interweniować w sprawie potencjalnych prób samobójczych ponad 100 razy.
5: Młodzi niestety coraz bardziej odważnie myślą o tym, że zrobienie sobie czegoś, no może w jakikolwiek sposób pomóc im w sobie przepracować jakiś temat, a to nie jest niestety prawda.
4: Mówi Miłosz Kozikowski, przewodniczący parlamentarny Rady Młodzieżowej. Pomocy można zasięgnąć pod darmowym, całodobowym numerem 800 12 12 12 lub internetowo na stronie chat.brpd.gov.pl.
0: A telefon zaufania działa w Polsce od 2008 roku.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: 21 października Łukasz Gibała oficjalnie obejmie urząd prezydenta Krakowa. To będzie też pierwsza sesja radnych z nowym włodarzem miasta. Łukasz Gibała pokonał w wyborach Monikę Piątkowską. We wczorajszym głosowaniu uzyskał poparcie ponad 160 tysięcy osób. Jakie będą pierwsze decyzje nowego prezydenta? O tym z Krakowa Dominika Baraniec.
6: Przywrócenie 20-minutowego biletu komunikacji miejskiej to jedna z pierwszych decyzji, jakie planuje podjąć Łukasz Gibała po objęciu urzędu prezydenta. Priorytetem podczas tej dwuletniej kadencji będzie też walka z zadłużeniem miasta.
7: Chodzi o to, żeby tak naprawić finanse publiczne w Krakowie, żeby w jak najmniejszym stopniu dotknęło to zwykłych mieszkańców, żeby nie trzeba było podnosić kolejnych opłat.
6: Prezydent elekt nie marnuje czasu i dziś już o 6.45 można było go spotkać na Rondzie Mogilskim, gdzie rozdawał obwarzanki i rozmawiał z mieszkańcami Krakowa. A w mediach zapowiedział też, że w pierwszej połowie przyszłego roku zorganizuje referendum na temat strefy czystego transportu.
0: 21 października zaprzysiężenie, a dzień później poznamy nazwiska nowych wiceprezydentów.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
0: W najbliższych dniach typowo jesienna aura, będzie chłodno, pochmurno i deszczowo. Przed nami także pochmurna noc z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura od 2 do 6 stopni, nieco cieplej w rejonie wybrzeża, tam maksymalnie 9 kresek. Jutro ciąg dalszy pochmurnej i deszczowej pogody, a w Karpatach powyżej 1500 metrów także opady śniegu. Temperatura od 10 do 14 stopni, cieplej miejscami na zachodzie, około 15.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Eskarok Rada.
10: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiemy o plotkach dotyczących nowego filmu o braciach Gallagher. Pojawią się także szokująco dobre wieści i to od zespołu The Rolling Stones. Ale zanim to wszystko, zacznijmy Radar od Metalliki, do której jeszcze dzisiaj na pewno będziemy wracać za sprawą przesłania, które padło dzisiaj, a właściwie ostatnio z ust Jamesa Hetfielda. Michał Prokopowicz, moje przesłanie jest jedno. Kłaniam się, no i zapraszam. Do 21. To jest nasz poniedziałkowy Radar.

lekkomie dzisiaj zszokowały słowa pana Stevena Knighta, producenta i scenarzysty filmu Oasis Don't Look Back in Anger, ale także twórcy Peaky Blinders czy człowieka, który właśnie

pisze scenariusz kolejnego filmu o Jamesie Bondzie. Pan Steven napisał właśnie felieton w gazecie The Sun, w której zasugerował dzisiaj, że rodzeństwo Gallagher mogłoby bez problemu wypuścić kontynuację tego filmu, który właśnie trafił na platformy streamingowe. Chodzi oczywiście o film koncertowy Oasis Live 25. Ja spoglądam na to z wielkim zaciekawieniem, no i czekamy na więcej szczegółów, co na to panowie Gallagherowie. Biorąc pod uwagę, że potrafią zmonetyzować prawie wszystko, prawie jak Kiss, więc raczej jest teraz na Wyspach Brytyjskich szał związany z tym jeszcze kolejnym albumem. Przy okazji szału to poświęćmy uwagę pani Edycie i jej szałowi. Pamiętamy, jak w latach 90. swego czasu kobiety malowały się podwójnymi brwiami, drodzy państwo, z przedziałem, niczym z teledysku. Tak bardzo ona była uwielbiana swego czasu.

Gdyby zapytać o ten utwór dzisiaj Kurta Cobaina, to pewnie kazałby mi zamknąć mordę. No w końcu to była taka frustracja. On tak się mylił wtedy w tych partiach gitarowych w studio i rosła w nim taka frustracja, że w pewnym momencie się wściekł do tego stopnia, że zaczął niszczyć swój instrument, a pozostali muzycy, no to było jedno wielkie chaotyczne sprzężenie, jakiś taki dziwny dżem. Na szczęście pan Vic potajemnie postanowił to wszystko nagrać i tak powstał właśnie ten hidden track, czyli ten ukryty utwór, te kilka minut ciszy na końcu płyty, czyli utwór Endless Nameless. Wyjątkowe. No, spotkanie w studio. Zresztą nie pierwsze i nie ostatnie a propos Kurta Cobaina. I my wracamy do studia. Bo powoli z niego wychodzą panowie z Nickelback. Także z tymi nowymi dźwiękami.

0: Tak się zastanawiam, czy mogłem dzisiaj wyśnić sobie lepszy scenariusz niż rozmowa z Maciejem. Oj, to będzie bardzo ciekawa rozmowa.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Pod warunkiem, że Maciej odbierze telefon, bo właśnie do niego, drodzy Państwo, dzwonię. Numer to oczywiście... Dobrze, nie będę zdradzać numeru, oczywiście. Halo, halo!
2: Jestem.
0: Cześć, Macieju! Tutaj Michał Prokopowicz, SK Rock. Chyba powinienem napisać oj, oj! Prawda?
2: No, kiedyś tak, kiedyś
0: no
2: tak się
0: właśnie.
2: Mówiło.
0: No właśnie. Słuchaj, ja od razu miałem łezkę w oku. Naprawdę, ja 20 lat temu słuchałem takich zespołów, wiesz, jak The Junkers ze Szczecina, All Bandits, Ramses and the Hooligans. No w ogóle scena ojowa była mi bliska. Zobaczyłem, że facet napisał dzisiaj takie słowa. Mam szlaban na najbliższe 10 lat na imprezy ze znajomymi. Słuchaj, opowiadaj.
2: Dokładnie.
0: Co ty tam zrobiłeś i dlaczego nie można z tobą robić karaoke? Opowiadaj.
2: No, byłem na takiej imprezce z lat 80. Jakby nastawiłem się, że wszyscy będą przebrani tak jak ja. Natomiast niestety towarzystwo bardziej było abowe i bonemowe, a ja przyszedłem jako punk. Niestety.
0: No jak niestety? Nudą. Super!
2: Strasznie nudą wiało. No ale później było karaoke, więc trochę postanowiłem jakby przekazać swojego artystycznego brzmienia innym. No i zaśpiewałem gumę TZN cenny. No niestety, no.
0: To jest piękne, słuchaj. Maćku, a zastanawiałeś się, co by było, gdyby dali ci szansę jeszcze puścić coś innego? Bo ja mam dla ciebie propozycję. Brudne dzieci Sida Landryn, Sedes, wszyscy pokutujemy za to, że żyjemy.
2: Dokładnie tak.
0: Słuchaj, to
2: tak.
0: My musimy ze sobą imprezować, no musisz zmienić towarzystwo.
2: Bardzo chętnie pójdę na taką imprezkę z takim towarzystwem, gdzie będziemy mogli wspólnie zaśpiewać.
0: Super, no to najbliższy już czas, czyli 22 października, mój drogi Macieju, widzimy się w takim razie. Może to nie będą brudne dzieci Sida, ale to będzie bez wątpienia happy set. I na tym koncercie oczywiście zobaczymy się wspólnie. Jeśli będziesz miał wielkiego Irokeza, to na pewno cię poznamy.
2: Super, oj, niech moc będzie z nami.
0: Oj, oj, nie rozłączaj się, mój drogi, a u nas muzycznie oczywiście przypominam, że cały czas możecie zgłaszać się do nas na rocktoberfest.skrok.pl albo wysyłać swoje głosóweczki w Messengerze Eskirok. Napiszcie, albo najlepiej powiedzcie, co jest takie ważne się wydarzyło w tym świecie rocka, przynajmniej jeśli chodzi o waszą osobę w ostatnim czasie. Czekam na wasze zgłoszenia w Messengerze.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Melina. Melina. Eskirok.
3: Jak jesteśmy przygotowani, gdyby wojna miała wybuchnąć dziś? Uważam to za bardzo uczciwe pytanie, ponieważ jeżeli my żyjemy w zagrożeniu wojennym od 14 roku, od 22 żyjemy w ultra zagrożeniu wojennym, to już powinniśmy byli się przygotować, a de facto wiemy, że coś jest na rzeczy od 2007 roku, kiedy Putin na konferencji w Monachium powiedział, nie, to już mnie nie interesuje taki układ świata, teraz będzie inaczej. Rok później zaatakował Gruzję. Nic nas to nie nauczyło.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Marcin Wyrwał, korespondent wojenny, autor książki Wojna w Polsce.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
1: Reklama.

Jeśli ja dobrze liczę, to Mick Jagger ma 83 lata, Keith Richards ma 82, Ronnie Wood to gówniarz, bo ma 79 w tym towarzystwie. Łącznie, drodzy Państwo, to 244 lata. I mimo to, że panowie przecież całkiem niedawno, zaledwie 3 miesiące temu w lipcu, zaprezentowali swoją genialną płytę Foreign Tongues, to był ich 25. studyjny krążek, to właśnie pojawiły się informacje, które wypłynęły za sprawą jazzowej saksofonistki pani Pine, która miała zdradzić, że trwa nagrywanie nowego krążka The Rolling Stones. Podobno nagrywała nowe utwory z Mickiem Jaggerem. Czekamy na więcej szczegółów a propos powrotu tego zespołu, który dopiero co nas raczył tymi nowymi dźwiękami. To In The Stars, The Rolling Stones z ich Foreign Tongues.

0: kilka godzin temu Artur podziękował podwójnie Katowicom za przepiękny początek trasy. Napisał, że są mocno naładowani na kolejne przystanki. Ten kolejny natomiast już w najbliższy piątek w Poznaniu, natomiast Katowice znów w grudniu. Dodam tylko, że trasa Mirafiori, jeśli chodzi o 2027 rok, to między innymi Częstochowa, Zabrze, Gdynia, Lublin, Szczecin i Bielsko-Biała. Więc tych odsłon od Artura Rojka będzie całkiem sporo jeszcze także w przyszłym roku.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiemy o powrocie The Recontours oraz sprawdzimy, jak idą muzyczne przygotowania do Bożego Narodzenia. Tak, mnie też to lekko zaskoczyło. Będą także zaproszenia na Rocktoberfest. Czekam na cały czas wasze głosówki na Messengerze. Nagrajcie się! No bo zaproszenia czekają, ale zanim to wszystko, sprawdźmy, drodzy państwo, co działo się na Saharze. To było Maroko, 1973 rok. To właśnie wtedy pan Robert Plant usiadł i napisał tekst do tego utworu. To Kaszmir, to Led Zeppelin, Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21.00.

Jednak warto wierzyć w te wszystkie rzeczy, o których pisze pan Jack White w mediach społecznościowych. I kiedy zapraszał na ostatni koncert do klubu The Truth w Nashville, a propos 10 października, i kiedy napisał w mediach, że warto się wybrać, ponieważ może pojawić się mała niespodzianka, no nie kłamał, drodzy państwo, i to nie była taka mała niespodzianka, kiedy w pewnym momencie właśnie w tym klubie w Nashville dwa dni temu nagle na scenie pojawił się nie tylko Jack White, ale także towarzyszący mu Brandon, Jack i Patrick, a to oznacza, że pojawił się po 7 latach milczenia zespół The Recontours. Podobno mówi się o tym, że panowie świętują ukazanie się 20-lecie swojego debiutu, czyli Broken Boy Soldier, no i na tamtym koncercie nie zabrakło nie tylko tego utworu, ale także Karoliny Dramy, Levelu, Handsów, czy w końcu wielkiego przeboju spod zacnej i bardzo zdolnej ręki Jacka White'a, czyli przeboju Steady As She Goes, oczywiście od zespołu The Recontours. Pytanie tylko, czy panowie będą jakoś mocniej świętować to 20-lecie tego debiutu sprzed 20 lat, czy może mniej? Czekamy na zdecydowanie więcej przy okazji tego czeka. To Steady As She Goes, to The Recontours, zespół, który w miniony weekend wrócił po 7 latach milczenia.

No, chyba jednak się liczy, a ten ostatni koncert w Warszawie był naprawdę niezły. Panowie o 1:16 w nocy napisali na swoich mediach społecznościowych, ależ to było. Warszawa, jesteście niesamowici. Zobaczymy, jak Kraków się sprawi już 17 października. No i Zabrze, Wiatrak, 13 listopada. Tam jesienią jeszcze tego roku strachy na lachy. Natomiast gdybyście pytali, kto zastąpił kuzyna na bębnach, to jest to Sergiusz Supron. Widziałem ukradkiem, że to jest właśnie on, czyli wieloletni techniczny zespołu Strachy na Lachy, który też wielokrotnie zastępował koncertowo już kuzyna. To teraz my muzycznie zerknijmy na to, co dziać się będzie 9 marca na Torwarze w Warszawie. Bo to właśnie z tymi dźwiękami pojawi się Palais Royale.

0: Jak chłajem? No przecież pan jest nasz! Pana dziadkowie przybyli do Stanów z Krakowa w 1913 roku, a nazwisko Rzeźnik to jest mało amerykańskie. To oczywiście Johnny, to Google Dolls Westerok, a my, no, będziemy dzwonić do człowieka, który ma nazwisko bardzo także polskie. Oczywiście tego nazwiska nie mogę zdradzić, bo...
1: Rocktoberfest 2026.
0: Bo nie wiem, co na to powiedziałby, drodzy państwo, Wojciech. A Wojciech to jest człowiek bardzo zdeterminowany. To jest człowiek, który bardzo mocno walczył o to, żeby w tym roku pojawić się na Rocktoberfestie Eski Rock.
2: Dzień dobry, to ja jeszcze raz chciałem spróbować, bo bardzo bym chciał z żoną pójść na imprezę. Do was będę trochę nachalny, bo już się nagrywałem i pisałem, ale się nie udało. A byliśmy 2 lata temu na imprezie u was, a rok temu się nie udało, to może w tym roku znowu się uda i chcemy na tą słynną ściankę jeszcze raz pójść i sobie zrobić ze wszystkimi zdjęcia, bo naprawdę i z Żurkowskim pamiętam świetne rozmowy i z Łydką Grybasa i z panem Jarem i w ogóle, no kurczę, chcielibyśmy, bardzo prosimy, dziękujemy.
0: Proszę bardzo, jeśli chodzi o ściankę, spokojnie, na sobotę już mam fryzjera umówionego.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. Dziś po 21 w Esce Rock. Zapraszam, Michał Cieślik. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Esce Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 Esce Rock.
3: W Esce Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esce Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

To panowie, którzy w miniony piątek pojawili się w kolumnie Zygmunta, by poopowiadać trochę nie tylko o tym utworze, ale przede wszystkim opowiedzieć o swojej nowej płycie, która ukazała się właśnie w miniony piątek. To Howie Matt prosto z Olsztyna, to nasze radiowe gwiazdy, czyli zwycięzcy naszego konkursu ESK Rockstar. To my teraz muzycznie pochylmy się nad inną gwiazdą, która nazywa się Alanis Morissette i dzisiaj właśnie ta gwiazda zapowiedziała swój debiutancki album bożonarodzeniowy. Ja wiem, że to lekko szokujące w połowie października, no ale jak widać już co po niektórzy zaczynają ten wyścig zbrojeń muzycznych, jeśli chodzi o rozpychanie się łokciami w tym bożonarodzeniowym czasie, więc podobno ta płyta jest zapowiedziana na 6 listopada i żeby było jasne, Alanis Morissette nie jest wcale pierwsza. Pamiętamy także te słowa, które wypowiedział całkiem niedawno Sebastian Bach, były frontman Skid Row, który także zdradził w różnych wywiadach, że pracuje nad klasycznym, świątecznym albumem opartym na organach i pianinie, odchodząc trochę od tego typowo przesterowanego grania. No, zobaczymy, jak to wszystko będzie brzmieć. Także od pani Alanis Morissette. To jej Hand in My Pocket w ESC Rock.

0: Zastanawiam się, czy w jakiejkolwiek tej plotce jest chociaż ziarenko prawdy, ponieważ ostatnio w mediach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, dosyć dużo mówi się o tym, że ten zespół miał powrócić do studia. Natomiast Jeff, który obecnie jest wokalistą zespołu Stone Temple Pilots, mówił wprost, że nic takiego się nie dzieje, ale jednocześnie zaznaczył, że sytuacja jest dynamiczna i może zmienić się dosłownie z dnia na dzień. No jak ktoś tak mówi, no to chyba nie do końca wierzy w to, że nie wejdzie jednak do tego studia. Musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość na więcej informacji odnośnie zespołu Stone Temple Pilots.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Cześć, najważniejsze to dobrze zjeść, żeby zabezpieczyć się przed głodem.
3: Dobrze mówi? To jest bardzo ważna sprawa. Tak, ja właśnie sobie przed chwilą wyjęłam jogurt z musli i będę go konsumować.
4: Ty, ale jak się
5: wyciąga jogurt z musli?
6: Ktoś kiedyś powiedział, że gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała, ale też powiedział, że gdyby kózka nie skakała, to by nudne życie miała. Idę na żywioł, nie zabezpieczam się, bo przynajmniej mam ciekawe życie.
4: No i tak nam mówcie, no skoro w końcu nie mamy hamulców, słuchajcie. W domu szóstka dzieci dajemy radę. Ale ledwo.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze wysłuchamy apelu Jamesa Hetfielda, sprawdzimy także, jak czuje się pełniarz Journey, a na koniec powiem o nowym berlińskim projekcie lidera zespołu Interpol. Ale zanim to wszystko, sprawdźmy, co on wie o nas. W sensie Jezus. To Genesis. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00. To jest ostatnia godzina naszego poniedziałkowego spotkania.

Myślę, że te słowa James Hetfield przez całą swoją karierę od fanów usłyszał wielokrotnie, ale też bardzo rzadko wygłaszał jakikolwiek statement za sprawą koncertów Metallica. I to właśnie się wydarzyło, drodzy Państwo, w miniony weekend w kuli sferycznej w Las Vegas, gdzie Metallica gra rezydenturę, gdzie James Hetfield powiedział, cytuję: Metallica nie jest tu, jak niektórzy inni artyści rozrywkowi, by wpływać na was za pomocą ich bredni. Powiedział: żadnych bzdur, jesteśmy tu, by zapomnieć o tym gównie, które jest na zewnątrz. Przesłaniem Metallica jest miłość, energia i ciężka muzyka. To są słowa, które padły w miniony weekend z ust Jamesa Hetfielda. Bardzo mocno zaskakujące, bo w ostatnich dziesięcioleciach no raczej takich słów nie słyszeliśmy z tych ust, więc to zrobiło duże wrażenie. Na niektórych także duże wrażenie zrobiło to, co panowie pokazali w ten miniony weekend, ponieważ grają także utwory, których nie grali wcześniej, jak chociażby ten utwór, który wybrzmiał ostatnio w kuli sferycznej. Natomiast to, jak został pokazany, mi osobiście się nie podobało, ale do tego tematu jeszcze wrócę.

Wracamy do zespołu Journey, dlatego że w piątek mówiliśmy o dramatycznej historii z Oklahomy, gdzie ten zespół koncertował i w drugim utworze ze sceny musiał zejść perkusista zespołu Journey, ponieważ podobno się źle poczuł. No i mamy update, jest poniedziałek i według rzecznika zespołu perkusista nie czuł się dobrze podczas koncertu i wymagał badania lekarskiego i to jest wszystko, co wiemy. Natomiast

już teraz wszystko jest okej, skoro wspomniany bębniarz już wrócił i zagrał koncert w San Antonio w Teksasie. Podobno było bardzo dobrze. Zagrał wszystkie numery i właściwie jakby nic się nie wydarzyło. Dlatego postanowiłem wrócić z tą informacją, żeby was trochę uspokoić w kontekście tego, co działo się w miniony weekend. A już teraz muzycznie nowość od zespołu, który całkiem niedawno świętował swoje dziesięciolecie. To Nothing But Thieves.

0: A propos waszych rock'n'rollowych wspomnień, to dzisiaj, drodzy państwo, dostałem nagranie wideo, w którym facet jest na drzewie. A propos tego faceta...
1: Rocktoberfest 2026.
0: I to będzie historia, drodzy państwo, niejakiego Łukasza.
2: Po 10 latach małżeństwa ponownie zakochałem się w swojej żonie. I tak jak wcześniej, może nie tyle unikałem wspólnych wyjść, co po prostu ich nie potrzebowałem. A teraz jakby cały czas szukamy jakiegoś pretekstu, żeby gdzieś wyjść bez dzieci. No i to myślę, że dobrym pomysłem byłoby udać się na taki koncert do was. A z hardkorowych historii, no to właśnie na jednym z takich wspólnych wyjść do sauny zostaliśmy przyłapani przez gapiów, którzy mieli dobre widowisko. Co prawda dużo nie było widać, bo po ciemku, ale jak gra świateł. A druga historia, to dzisiaj chodząc po lesie spotkałem łosia z odległości około 20-30 metrów i byłem ciekaw, jak zareaguje, jak włączę z telefonu rykowisko. Okazało się, że podniósł uszy do góry i ruszył do mnie. Wspiąłem się na drzewo i około 30 minut chodził i patrzył się na mnie. No to tak z odległości około 3 metrów. No i tyle.
0: Mało tego, że tyle, ja widziałem nagranie. Liczyłem na to saunę, a dostałem to z tym łosiem. Bez sensu.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Michał Prokopowicz.
3: Cześć. Kiedy w ubiegłym roku opowiadałem o swoim parolotniarstwie w kontekście rock'n'rollowych doświadczeń, nie sądziłem, że ten rok mnie aż tak życiowo doświadczy. Bowiem okazało się, że skończyłem 40 lat. I to jest dopiero rock'n'roll, kiedy nagle orientujesz się, że już nie tylko wszyscy piłkarze reprezentacji Polski są młodsi od ciebie, ale nawet lekarz rodzinny okazuje się młodszy. Jak dobrze, że mam jeszcze starsze koleżanki i kolegów w radiu. Chociaż po tym tekście już chyba nie mam. To ja chyba podziękuję i wracam za rok z kolejnymi lotniczymi doświadczeniami.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
1: Łukasz Bąk.
5: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
4: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Dobrze rokuje.

tu jeszcze nostalgicznie wracając na Stadion Narodowy. To System of a Down, to Aerials Westerrock, a my teraz przenosimy się do Berlina, gdzie dzisiaj w wywiadzie dla magazynu The Berliner pan Paul Banks, którego świetnie znamy jako lidera i wokalistę zespołu Interpol, zdradził, że od 3 lat pracuje w Berlinie nad nowym, nienazwanym jeszcze albumem, chociaż mówi, że najchętniej nazwałby ten zespół Berlin Project. Wiemy, że towarzyszy mu Aaron, czyli były gitarzysta i współzałożyciel eksperymentalnej formacji Liars. Wiemy, że towarzyszy im także perkusista Ralph Burchell z Londynu. No i czekamy na więcej a propos tego, co pan Banks pokaże po tym kilkuletnim spędzeniu czasu w stolicy Niemiec. Jak to brzmieć będzie? No musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Podobno ta płyta ma ujrzeć światło dzienne już w 2027 roku. To Interpol, to Barricade w SC Rock.

I tym pięknym akcentem od Michaela Stipe'a i R.E.M. kończymy nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie w Radarze. Michał Cieślik po 21 przygotował dla was piękną plejadę, między innymi dźwięków od Trenta Reznora, a więcej usłyszycie już za kilka chwil. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18, a z tego miejsca przyjemnego wtorku wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa. Playlista osobista.

Radio w radiu, czyli Rammstein w SC Rock. No i ten pierwszy dziś utwór już wskazuje kierunek, w którym będziemy dziś muzycznie podążać. No i teraz zagwózdka, co to będzie za kierunek, bo kilka opcji jest. Jeśli ktoś widział już moją zapowiedź dzisiejszej playlisty w Suszanach, to wie, a jeśli nie, no to będzie to coś, co taki Rammstein na przykład często praktykuje, czyli przemyca do swojego brzmienia sporo elektroniki, która nadaje jeszcze większego charakteru twórczości tego zespołu. No i dziś sporo wykonawców, którzy tego typu eksperymentów po prostu się nie boją. No i ten dzisiejszy motyw przewodni nie bez powodu, a ten powód wyjawię chwilę później. Póki co kłaniam się po 21:00. Dobry wieczór, Michał Cieślik. No i polecam się na tę najbliższą godzinę w SC Rock. Będziemy razem do 22:00. No to teraz nagranie z płyty inspirowanej muzyką duetu Daft Punk. A do tych inspiracji przy okazji płyty Typhoons sprzed 5 lat przyznają się panowie z Royal Blood, którzy już na początku listopada wydadzą nową płytę. A w 2001 roku grali tak. Typhoons, Royal Blood przed nami.

powodu, że za tak zwanymi dekami, których użyto w tym utworze, stanął niejaki Howie B, DJ i producent. Oj, trochę krytyki wylało się na YouTube za obranie tego kierunku na tamtej płycie. Ale cóż zrobić? Dyskotek za nami. No a teraz sięgamy po nowość, która paradoksalnie zwiastuje zawieszenie grupy. To angielska ekipa, grają rocka, przechodzącego często w tak zwany metalcore i dodają do niego elementy np. drum and bass albo po prostu szeroko pojętej elektroniki. Ta grupa nazywa się Enter Shikari. Jak się dowiedzieliśmy, zawieszają właśnie działalność, ale na odchodne jeszcze zagrają trasę i podrzucają nowego singla Higher Ground, który przed nami, no a potem jeszcze jeden ich kawałek. Dwukrotnie Enter Shikari przed nami.

0: Bunny.
1: Dają naprawdę świetne koncerty. Rok temu grali w Progresji, zresztą ostatnio nawet parę razy gościli w Polsce. Enter Shikari. Jak wspominałem, zawieszają działalność z końcem roku. Zobaczymy na jak długo. Snake Pit. Tak zatytułowany był utwór, który za nami. Wcześniej nowy singiel Higher Ground. To był zespół Enter Shikai. No a my dalej idziemy w rocka podlanego elektroniką. To będzie nawet tak zwany industrial rock, bo tak kiedyś opisano to, co tworzy Trent Reznor i Nine Inch Nails. No i panowie idealnie wpasowują się w klimat dzisiejszej playlisty. Dawno się tu nie pojawiali, więc najpierw zagrają dwa swoje utwory, a potem jeszcze sięgną po repertuar Led Zeppelin. Najpierw Closer, Nine Inch Nails przed nami.

Closer. To wcześniej, no a przed chwilą The Hand That Feeds z płyty With Thief z 2005 roku, na której gościnnie na perkusji zagrał Dave Grohl. Akurat nie w tym utworze, ale warto odnotować ten fakt. Nine Inch Nails już za nami, no a my pozostajemy jeszcze przy Trencie Reznorze, który wraz z Atticusem Rossem popełnili 15 lat temu. Ależ to już dawno było. Nawet nie myślałem, że tyle minęło od tamtego momentu. No w każdym razie, popełnili cover jednego z największych hitów Led Zeppelin, Immigrant Song. Do ich wersji dokoptowali jeszcze Karen O z zespołu Yeah Yeah Yes na wokalu i naprawdę nagrali solidny cover. Solidny numer, który trafił na ścieżkę dźwiękową filmu Davida Finchera z Danielem Craigiem i Rooney Marą w rolach głównych. Tak, chodzi oczywiście o dziewczynę z tatuażem. Trent Reznor, Atticus Ross, Karen O i Immigrant Song przed nami.

0: Reklama. Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
1: Poleca SK Rock.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza Michał Cieślik.

Hands Will Roll, Karanoi, Yeah, Yeah, Yes, w Esterog już za nami. No i jak dobrze liczę, wracają po 10 latach do Polski z koncertem i wracają też na openerę, na którym wystąpili między innymi w 2002 roku podczas pierwszej historycznej odsłony tego festiwalu. Chemiczni bracia, albo jak ktoś woli, The Chemical Brothers. W przyszłym roku w lipcu wystąpią w Gdyni i to ogłoszenie stało się jedną z inspiracji dla dzisiejszej playlisty, ponieważ ścieżki The Chemical Brothers, czyli przedstawicieli świata elektroniki, z rokiem przecinały się nieraz, choćby przy okazji wspólnych utworów z braćmi Gallagher. Ale oni dzisiaj się nie pojawią. Natomiast za chwilę we wspólnym nagraniu z The Chemical Brothers zaśpiewa niejaki Kelle Okereke, znany z zespołu Block Party. To za chwilę, ale wcześniej jeszcze jeden z tych największych hitów The Chemical Brothers, który z pewnością wybrzmi na żywo w Gdyni w przyszłym roku. Black Rockin' Beats przed nami.

Chemical Brothers w Westerok. Dzisiaj nawet dwukrotnie. Wcześniej Black Rockin' Beats, no i przed chwilą utwór zatytułowany Believe z gościnnym udziałem wokalisty Kaleo Kereke, znanego z zespołu Block Party, który tak na marginesie za chwilę zresztą pojawi się na antenie Ski Rock. No a grupa The Chemical Brothers, przypomnę, pojawi się w lipcu przyszłego roku na festiwalu Open Air w Gdyni i już zacieram ręce, bo nie ukrywam, że to jest ten koncert, który bardzo chciałbym zobaczyć, no i mam nadzieję, że tak się właśnie stanie. The Chemical Brothers już za nami w SC Rock. No a teraz wspomniany zespół Block Party. Panowie doskonale wpisują się w klimat dzisiejszej audycji. Bardzo zgrabnie łączą elektronikę z fajnymi ryfami. W różnych proporcjach, to zależy od utworu. Tu na przykład będzie bardzo dynamicznie, no i z takim konkretnym bitem. Ale gitar też nie zabraknie, żeby nie było. Flux, tak zatytułowany jest ten kawałek. Block Party przed nami.

Block Party Flux w Esterog już prawie na koniec, bo zbliżamy się do 22. No i do zagrania pozostaje jeszcze jeden kawałek, ale wcześniej pięknie podziękuję Państwu za wspólnie spędzoną godzinę. Michał Cieślik, zmykam ten program w formie podcastu, dostępny także będzie na naszej stronie skrok.pl, także w razie gdyby komuś dzisiaj coś tam szczególnie przypadło do gustu i chciałby jeszcze raz to usłyszeć, no to proszę zajrzeć na skrok.pl. Podcast się poleca jak najbardziej. Jak powiedziałem, jeszcze jeden utwór do zagrania dzisiaj, też zgrabnie łączący rocka z elektroniką, zresztą zespół, który ten utwór wykona, całkiem dobrze czuje się w takich właśnie połączeniach. Switchblade Smiles to grupa Kasabian, jeszcze w tym poprzednim składzie z Tomem Meehanem na wokalu. Tak kończymy nasze wieczorne spotkanie. Zmykam tymczasem.

0: Reklama.
1: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.
2: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
3: Poleca SK Rock.
0: Reklama.

ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.